0: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym na początek zajrzymy w okolice Poznania. Mundurowi zatrzymali 44-latka, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu.
2: Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: A co później? A później o kolejnej propozycji dla poznańskich seniorów. W programie powiemy też o inwestycji na bułgarskiej. Na tym nie koniec. Zaprosimy też na wyjątkowe targi w naszym mieście. Zostańcie ze mną, bo to wszystko w tym wydaniu. Zapraszam.
0: Kryminalne Wielkopolskie.
1: Zaczynamy pierwszy temat. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
2: Policjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie, patrolując ulicę swojego miasta, zwrócili uwagę na kierującego skuterem, który poruszał się chodnikiem w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej. Mundurowi podjęli interwencję w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym. Jak się szybko okazało, była to dopiero zapowiedź poważniejszych konsekwencji. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych wyszło na jaw, że 44-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tym samym świadomie złamał decyzję sądu, wsiadając za kierownicę skutera. Pojazd, którym się poruszał, również nie powinien znajdować się w ruchu. Nie posiadał bowiem on aktualnych badań technicznych. Ten mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Już następnego dnia stanął przed sądem, który zdecydował o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym. Jest to szczególna procedura przewidziana w polskim prawie, stosowana wobec sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Pozwala on na szybkie przeprowadzenie postępowania. Podejrzany wówczas trafia przed sąd w ciągu maksymalnie 48 godzin od zatrzymania, a wyrok zapada niezwłocznie, często jeszcze tego samego dnia. Celem tego postępowania jest zdecydowana i natychmiastowa reakcja wymiaru sprawiedliwości. W tym konkretnym przypadku sąd nie miał wątpliwości co do winy 44-latka. Mężczyzna usłyszał wyrok 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, ponowny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty łącznie 10 tysięcy złotych grzywny. Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy taki przypadek łamania zakazu spotka się ze stanowczą reakcją służb, a także sądu. Wobec powyższego apelujemy do kierowców o odpowiedzialność.

0: i respektowanie obowiązujących przepisów. Decyzje sądu nie są sugestią, są obowiązkiem. Ich ignorowanie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych, a także stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat, a w zasadzie będzie to dłuższa rozmowa. Dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
2: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Ja tutaj przychodzę dzisiaj z zaproszeniem wszystkich seniorów i seniorek z Poznania na Akademię Zdrowia, która już ruszyła. I odbywa się ona drugi raz w Poznaniu dzięki zaangażowaniu miasta Poznań, Centrum Inicjatyw Senioralnych i Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Za nami już dwa spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, które były naprawdę fantastyczne. Sama uczestniczyłam w tych spotkaniach i mogę potwierdzić, że panie dawały z siebie 100% i seniorki i seniorzy byli bardzo zaangażowani w te spotkania, właśnie żeby dowiedzieć się o profilaktyce, żeby po prostu nie chorować i żeby szybciej zgłaszać się do lekarza, bo wiadomo, im szybciej przyjdziemy, im szybciej dostaniemy diagnozę, tym większa szansa na wyleczenie. W myśl takiego powiedzenia, że lepiej przeciwdziałać niż leczyć.
3: Wkrótce!
2: I przed nami jeszcze 3 spotkania. Najbliższe 15 maja z panią seksuolożką, która opowie o dość wstydliwym temacie, o temacie, który jest owianym pewnym tabu, czyli właśnie o strefie intymnej osób po 60 roku życia. Pani seksuolog opowie o menopauzie, co robić, aby zbliżenia intymne po 60 roku życia były dalej przyjemne i dlaczego w ogóle warto dbać o bliskie relacje. Z panią seksuolożką już kiedyś mieliśmy współpracę i mogę zagwarantować, że jest to przecudowna osoba, która bez zbędnych śmiechów, bez jakichś metafor, bez udziwnień opowiada po prostu o strefie intymnej, jak sobie z nią radzić, jak w ogóle rozmawiać właśnie o swoich potrzebach. Wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posumie. Zapisy dalej są. Można do nas dzwonić na numer telefonu 618423509. Lista wciąż jest otwarta. Spotkania są bezpłatne. I tutaj od razu zaznaczę, że w razie czego to nie są spotkania 1-1 z lekarzem. To są spotkania odbywające się w formie wykładów i na sam koniec można zadać prywatnie, jak ktoś na przykład wstydzi się, nie chce na forum zadawać pewnego pytania, może podejść do pani seksuolog, czy w przyszłości jeszcze do kardiologa i neurologa i zadać jakieś pytanie. Zawsze jest przewidziane takie 10 minut na indywidualne rozmowy, a po samym jeszcze wykładzie można wziąć udział w bezpłatnych badaniach z pomiaru ciśnienia tętniczego, sprawdzenia swojej masy ciała, czy pomiaru glukozy. Można przyjść na te wykłady w formie po prostu słuchacza. Usiąść sobie i posłuchać, co tutaj pani seksuolożka ma do powiedzenia. Nie trzeba brać udziału takiego aktywnego, nie trzeba zadawać pytań, nie trzeba opowiadać o sobie, o swoich potrzebach. Można po prostu wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, no i przede wszystkim, co ma do powiedzenia ekspertka na ten temat.
1: Jakie jeszcze spotkania w tym sezonie?
2: W czerwcu czekają nas 2 z kardiologiem i neurologiem. Tutaj od razu dodam, że w razie czego jest już lista rezerwowa na te spotkania, ale proszę się nie stresować. Warto się zapisywać, bo pokazały tutaj spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, że po prostu po drodze dużo osób rezygnuje i te osoby z listy rezerwowej mogą śmiało wejść do głównej listy, zwłaszcza, że wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posum. Jest to przestrzeń, która daje możliwości, że po prostu więcej osób się zmieści, więc warto się zapisywać, warto do nas dzwonić. My zapisujemy na listę rezerwową i w razie czego dajemy znać, jak się uda dostać na takie spotkania, zwłaszcza, że myślę, że takie rozmawianie o zdrowiu, o profilaktyce jest bardzo ważne.
1: Te spotkania, to zainteresowanie pokazuje chyba, że seniorzy to nie osoby, które siedzą przed telewizorem, jak to się mówi, z pilotem, tylko po prostu korzystają z życia też, chcą czegoś jeszcze.
2: Tak, jak mi pokazała ta praca, seniorzy to są niesamowicie aktywne osoby, które chcą zdobywać wiedzę. I taki stereotyp, że osoby właśnie senioralne, no tak jak właśnie pan powiedział, że siedzą w domu, nic nie robią, jest kompletnie nieprawdziwe. Seniorzy chcą zdobywać wiedzę, chcą pogłębiać tematy, które często są dla nich nowością. No właśnie, jak właśnie to spotkanie ze seksuolożką, gdzie dla osób senioralnych często to, jak wspominałam, jest temat tabu, temat, którego się wcześniej nie poruszano. I jak pokazują te spotkania, seniorzy chcą się dalej uczyć, bo na naukę nigdy nie jest za późno.
1: Od dawna pani pracuje w Centrum Inicjatyw Senioralnych?
2: Nie, od 3 miesięcy przyznam i ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczona energią, witalnością seniorów poznańskich, seniorów i seniorek poznańskich, którzy po prostu przychodzą do Centrum Inicjatyw Senioralnych i chcą uczestniczyć w tym życiu miasta Poznań.
1: I to chyba tak napędza, tak, do tej pracy.
2: Oj, bardzo. Seniorzy dają ogromną motywację do pracy, do chęci tworzenia czegoś nowego, wymyślania i pomocy właśnie osobom po 60 roku życia. Przede wszystkim nie bać się nas. Ja wiem, że w Centrum Inicjatyw Senioralnych pracuje też dużo młodych osób, ale naprawdę nie należy się nas przede wszystkim bać, stresować albo myśleć, że będzie się samemu, bo u nas także na dyżurach są zawsze wolontariuszki, seniorki. Niesamowicie ciepłe osoby z ogromnym serduchem i które zawsze po prostu służą też taką zwykłą rozmową, że można do nas przyjść, nawet jeżeli nie chce się uzyskać jakiejś konkretnej potrzeby, jakiejś konkretnej pomocy, po prostu przyjść, porozmawiać nawet z naszymi seniorkami, które, tak jak wspominałam, mają otwarte serce i zawsze chętnie z wszystkimi porozmawiają. Więc nawet jeżeli jakiś senior, seniorka idzie miastem i spojrzy, ach, Mielżyńskiego, Centrum Inicjatyw Senioralnych, zajrzeć do nas chociaż na chwilkę, na minutę, zobaczyć, jak tam wyglądamy, jak wygląda nasz pokój informacyjny, który jest dostępny dla osób seniorskich, porozmawiać z naszymi wolontariuszkami i przekonać się, że to jest miejsce przyjazne seniorkom i seniorom.
1: No bo powiedzmy tak, każdy senior, każda seniorka powinna znać ten adres przy Mielżyńskiego.
2: Tak, i tak jak właśnie mówię, mimo że pracuję 3 miesiące, to odkryłam, jak miasto Poznań właśnie angażuje się w pomoc osobom seniorskim i naprawdę tej formy wsparcia, formy zaangażowania seniora jest niesamowicie dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fan sportu, fan teatru, fan kina, pomoc w zakresie zdrowia, w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego, form jest dużo.
1: A jeśli ktoś tego wszystkiego nie zapamiętał, to oczywiście odsyłamy na stronę internetową.
2: Tak, www.centrumis.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
2: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Zmieniamy temat.
1: W kalendarzu maja wielu z nas oczywiście spaceruje w różnych miejscach Poznania, ale też w okolicy. Bądźmy jednak ostrożni.
4: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek.
3: Zwierzyniec w Poznaniu.
4: I tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskroniec zwyczajny to jest relatywnie duży wąż. Samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami. Natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: A jeszcze tak a propos węży, występują oczywiście w całym kraju, ale Wielkopolska jest regionem szczególnie dla nich sprzyjającym. Doliny rzeczne, rozległe łąki, pola oraz jeziora i mokradła zapewniają ciepło i kryjówki, co tworzy idealne warunki dla gadów. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. Przy 27 grudnia 3 w Poznaniu zagościły
5: Wiktoria Balawender, organizatorka fifnych targów.
6: I Jagoda Zych, również organizatorka fifnych targów.
1: No to zdradziłyście, o co chodzi. Tak, tak, chodzi o targi, o fifne targi. Kiedy one?
5: 24 maja w Galerii Jezuitów.
6: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 18 i jest to niedziela. Lokalni twórcy zaprezentują wszelkiej maści rękodzieło i wyroby własnych rąk. Będzie to, tak jak już wspomnieliśmy, biżuteria, moda, ceramika, wszelkiego rodzaju rękodzieło, ale również myślę, że można powiedzieć, że pamiątki z Poznania i rzeczy charakterystyczne dla Poznania. Między innymi ceramika z motywami poznańskimi, która może posłużyć jako miły prezent dla miłośników miasta albo jako pamiątka z naszego miasta.
1: Motywy poznańskie, nie zabraknie koziołków zapewne.
6: Jak najbardziej koziołki, poznańskie kamieniczki, ratusz, rogale marcińskie.
3: To warto wiedzieć.
5: Na pewno się też pojawią lokalni twórcy poznańscy. Teraz jest w sumie można powiedzieć na czasie idea Zero Waste i nasi wystawcy również podążają tą drogą, więc dla wszystkich miłośników drugiego obiegu i materiałów z odzysku również coś się znajdzie.
1: Ale samo miejsce, gdzie odbędą się targi, też wyjątkowe. Kto nie był, warto to, żeby przyszedł.
5: Zdecydowanie zapraszamy do Galerii Jezuitów. Jest to w zabytkowym miejscu, a niedaleko Starego Rynku. Dosłownie 3 minuty na pieszo.
6: Przede wszystkim można spotkać lokalnych twórców, rzeczy, których nie spotkamy w zwykłych sieciówkach i w galerii handlowej, tylko coś oryginalnego, wyjątkowego, robionego z sercem, czego nam trochę brakuje, myślę, we współczesnej produkcji masowej. I tak jak Wiktoria już powiedziała, sama Galeria Jezuitów, samo miejsce jest, ma wyjątkową atmosferę i jest warto odwiedzenia. I dla poznaniaków, którzy, jak zauważyłyśmy, dość mało znają to miejsce, ale również dla turystów, ponieważ jest to piękny kompleks klasztorny, XVII-wieczny. Naprawdę ta architektura jest taka wyjątkowa.
1: Targi odbędą się już po raz kolejny. Macie spore doświadczenie w organizacji, rozmawiacie z poznaniakami, poznaniankami, z tymi, którzy przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w tych targach. No właśnie, co jest takiego, co przyciąga tutaj na te targi?
5: W zasadzie to grupa odbiorców jest bardzo szeroka, bo zarówno młodzi, jak i starsi odwiedzają fifne targi, a mamy już nawet takich stałych bywalców.
6: Dokładnie. Każde targi, jeśli chodzi o wystawców i osoby odwiedzające, przyciągają i pulę już naszych stałych gości i zawsze widzimy też nowe twarze, co jest dla nas też budujące, bo widzimy, że warto robić to, co robimy i że takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu.
1: Takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu. To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, gdzie, kiedy.
5: 24 maja w niedzielę od godziny 11 do 18
6: w Galerii Jezuitów w Poznaniu.
1: A zapraszały na naszej antenie
5: Jagoda Zych i Wiktoria Balawender
6: z fifnych targów designu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękujemy.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo będzie się działo w naszym mieście w najbliższym czasie.
3: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W Poznaniu odbędą się po raz drugi targi ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. Będzie można też wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
7: Jest to swego rodzaju pilotaż, ale cieszę się, że przy okazji właśnie targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Jesteśmy organizatorem jako miasto, ale środki przekazało nam właśnie z programu oliocowego pani wojewoda, za co serdecznie dziękuję. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach.
3: To warto wiedzieć.
7: Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy. Bardzo dużo potrzebnej, praktycznej wiedzy. Zachęcam wszystkich. Bardzo potrzebne, moim zdaniem, to jest bardzo ważny element całego systemu tworzenia miasta odpornego, miasta bezpiecznego i miasta przygotowanego na kryzysy. I bardzo się cieszę, że właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich mogą spotkać się eksperci, mogą spotkać się samorządowcy, ale też mieszkańcy, którzy są zainteresowani tą tematyką, bo tak jak mówiłem, te szkolenia, o których prędzej wspominałem, też to były postulaty między innymi radnych osiedlowych, którzy wspominali mi o tym, że na pewno one będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i na to liczę. Będziemy wtedy też organizować je więcej, częściej i dla większej ilości uczestników, ale tak jak mówiłem też podczas konferencji, dla mnie Protega ma wymiar niezwykle praktyczny, bo to jest dla nas ważny głos, to jest dla nas bardzo istotny głos, aby wsłuchiwać się w głos ekspercki i ja z niecierpliwością czekam na rekomendacje i wnioski z tych dyskusji, które na Protedze będą podjęte, bo dla nas one są istotne, jeżeli chodzi o proces decyzyjny. W co inwestować w mieście, jakie składać wnioski o dofinansowanie między innymi w programie pani wojewody, czy w ogóle w jakim kierunku iść, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania w mieście, w bezpieczeństwo i w ochronę ludności. To jest proces, który też nie jest prosty. Trzeba sobie bardzo wyraźnie też powiedzieć i nie mówię tutaj o samorządzie konkretnie, ale generalnie o tym, że no przez wiele lat czuliśmy się bezpiecznie jako Polacy i z tego tytułu trochę zaniedbań niestety jest i musimy teraz ponieść koszty i energię na to, aby inwestować w miejsca ukrycia, w miejsca doraźnego schronienia, w zależności od kategorii, czy też nawet schrony, chociaż tutaj pewnie byśmy bardziej szli w kierunku miejsc ukrycia, szczególnie, ale oczywiście, że tak, cały czas jesteśmy też w procesie rozmów z panią wojewodą o tym, czy chcielibyśmy, pewnie byśmy chcieli, ale w jaki sposób dalej prowadzić ten temat Wojewódzkie Centrum Bezpieczeństwa, które mogłoby nam skoordynować działania różnych służb w jednym miejscu. Temat też nie jest prosty, nie tylko ze względów finansowych, bo ja nawet osobiście rozmawiałem z panem ministrem Kierwińskim o tym i mamy tutaj takie zielone światło, żeby działać, żeby przygotowywać i jakąś tam deklarację ewentualnego wsparcia finansowego, kiedy będziemy na to gotowi, ale są różne głosy. Są różne głosy co do tego, gdzie takie centrum powinno być zlokalizowane, gdzie jest to miejsce optymalne też ze względów bezpieczeństwa, na ile te służby powinny być w jednym miejscu, na ile to powinno być miejsce, w którym one się po prostu integrują w ramach konkretnego zadania, w ramach konkretnej sytuacji kryzysowej, a na ile na stałe. Rozmawiamy o tym. Mam też tutaj, jestem też po takich wstępnych rozmowach i deklaracji współpracy, jeżeli to będzie taka potrzeba, jeżeli chodzi o teren międzynarodowych targach poznańskich, bo o tym mówił prezydent Jaśkowiak, że być może byłoby to najlepsze miejsce. Dyskutujemy i tych inwestycji myślę w Poznaniu będzie jeszcze wiele, nie będę już się powtarzał, jeżeli chodzi, bo rozmawialiśmy o tym przecież, że inwestujemy czy to na Politechnice, czy pod Teatrem Muzycznym. Mam taką nadzieję, że to się uda, bo to dopiero wyjdzie w trakcie aktualizacji projektu, ale że uda się to również pod nową halą lekkoatletyczną na Golęcinie. Mam takie głębokie poczucie, że zakres naszych działań jest bardzo szeroki. Tak jak mówiliśmy też przy okazji rozmowy o tych właśnie kwestiach, tych inwestycjach realizowanych czy to na Politechnice, czy w Teatrze Muzycznym, no to są bardzo różne w zależności od miejsca i od możliwości ilości, od setek po tysiące osób. No oczywiście musimy inwestować w takie miejsca, gdzie tych ludzi może się schronić jak najwięcej, bo to wtedy robi pewną skalę. Z drugiej jednak strony, no my podjęliśmy, ja się podjąłem tego trudu, odkąd zostałem zastępcą prezydenta, aby wyznaczyć możliwie dużo miejsc w Poznaniu, które mogą być przystosowane do miejsca ukrycia, również takich na nawet kilkanaście, kilkadziesiąt osób w budynkach naszych komunalnych czy w innych miejscach, bo to wtedy też na mapie dużo tych pinesek robi skalę, o którą nam chodzi. Więc to bardzo różnie we wszystkich tych zakresach rozmawiamy. Wspominałem o tym też Państwu, że podjęliśmy się takiego, nie chcę mówić wyzwania, bo te rozmowy są naprawdę bardzo na dużym poziomie otwartości, ale rozmawiamy też z kurią o tym, na ile różne pomieszczenia czy budynki parafialne, kościelne mogą być wykorzystane, bo tak jak mówiłem, uważam, że wiele osób wierzących w Poznaniu czy w innych miejscach w Polsce będzie chciało w momencie kryzysu schronić się właśnie w kościołach czy właśnie na terenach kościelnych, tak mówiąc ogólnie, bo to często są podziemia niekoniecznie kościołów, ale na przykład budynków parafialnych. I spotkaliśmy się tu z dużą otwartością arcybiskupa, rozmawiałem z nim o tym osobiście i jestem za to też wdzięczny. Zespół pracuje, odwiedza po kolei parafie poznańskie i mam nadzieję, że też w wielu miejscach tam uda się przeprowadzić tego typu inwestycje.
8: Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupa MTP. Targi to będzie bardzo bogata oferta przedsiębiorców z Polski, głównie przedsiębiorców z Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów służących do ochrony ludności. Będą to na przykład również środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane i przygotowane na wypadek jakiegoś zagrożenia. Zagrożenia naturalnego, zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi, po prostu zagrożeniami, które się zewnętrznie pojawiają. To jest przygotowanie pewnie do jakichś niespokojnych czasów, ale bardzo istotne. No wiemy, że co roku nas pogoda zaskakuje, wiemy, że są powodzie, wiemy, że są zalania, wiemy, że są pożary lasów, wiemy, że ludźmi trzeba w takich sytuacjach się zaopiekować, więc zapewnić im jakieś schronienie i to jest przygotowanie. Myślę, że jest to dobry krok do tego, żeby spokojniej przez te trudne momenty przejść. To są targi dla każdego, bym powiedział. W dużej mierze są to targi dla biznesu, są to targi dla samorządów, są to targi dla administracji, są to targi dla służb, takich jak Straż Pożarna, Policja, ale są to też targi dla mieszkańców, więc można przyjść i zobaczyć, w jaki sposób przygotować swoje najbliższe otoczenie na wypadek jakichś zagrożeń. Będziemy też pokazywali, przedstawiając swoją ofertę firmy, które mają schrony indywidualne, schrony przydomowe. Będą również szkolenia dla poznaniaków, na które się można zapisać w pierwszym dniu 20 maja o godzinie 17, więc tą bardzo dużą dawkę wiedzy można pozyskać.
9: Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Przed nami cały czas realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym roku 438 milionów tylko dla województwa wielkopolskiego. Jest jesteśmy w trakcie rozdzielania i podpisywania umów z gminami, z powiatami, ze Strażą Pożarną również, na to, żeby właśnie wzmacniać tą odporność naszego społeczeństwa. Oczywiście priorytetem jest obszar pierwszy, czyli budowanie miejsc ukrycia i schronienia. One nie powstaną na pewno w tym roku. To są plany, to są projekty, to są też jakieś remonty pomieszczeń, które gminy i powiaty już posiadają, ale to jest też budowanie magazynów, gdzie ten sprzęt, który też w ramach różnych obszarów jest kupowany dla gmin, agregaty czy zaopatrzenie dla Straży Pożarnej Państwowej. Także na to wszystko są środki i przekazywane gminom będą.
1: A powracając jeszcze do targów ochrony ludności i obrony cywilnej Protega, wydarzenie, przypomnę, zaplanowano 20 i 21 maja na MTP. W magazynie Komunikacja Miejska i dobra informacja.
10: Do Poznania docierają pierwsze autobusy wodorowe z nowej dostawy. Maciej Kudlerek, MPK Poznań. To 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen. Mamy już 25 takich pojazdów, więc konsekwentnie rozwijamy flotę zeroemisyjną. To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie. Autobusy pojawią się na dniach najbliższych czasie po zakończeniu niezbędnych przygotowań. Warto dodać, że zakup o wartości około 30 milionów złotych został w 100% sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Nowe autobusy zostały również wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację całopojazdową. Było o komunikacji miejskiej, a teraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
11: Chciałabym przedstawić raport chorób zakaźnych na kwiecień. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o grypę, mamy tych przypadków wykrytych metodą antygenową 562 w całym kwietniu. W porównaniu na przykład do stycznia mieliśmy tych przypadków 19150, więc jest duży spadek. COVID 230 przypadków, bo poprzez cały kwiecień 2026 w porównaniu do stycznia, gdzie było ich 1193, mamy również widoczny spadek. Wirus RSV tutaj dość wysoko, 2118 w kwietniu. W styczniu było tych przypadków na przykład 975, ale w marcu było już ich 4204. Krztusiec, kwiecień to 8 przypadków. W styczniu było ich 28, także widzimy lekki spadek. Borelioza, wysoko, 64 przypadki, jak również jeden przypadek zachorowań na neuroboreliozę w kwietniu. WZWA, kwiecień, 28 przypadków. W styczniu na przykład było ich 17. Ostatni raport to jest ospa wietrzna, 1016 przypadków. Marzec, 911, luty 848, styczeń 1064. Także w kwietniu dość wysoko, 1016 przypadków.
1: To tyle, jeśli chodzi o Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Teraz kolejny temat, tym razem okolice Poznania.
0: Gdy właścicielka zgłosiła kradzież swojego pojazdu Opla Zefiry, oznaczonego jako taksówka, podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia zaparkowanego auta znajdującego się na niestrzeżonym parkingu w jednej z pobliskich miejscowości, a następnie, działając z premedytacją, załadował pojazd na lawetę, którą przyjechał na miejsce. Policjanci z Komisariatu Policji w Kurniku niezwłocznie podjęli czynności operacyjne w tej sprawie. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna udał się po kradzieży następnie do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód za pojazd, otrzymując około 400 zł. Skrupulatna analiza zebranych informacji, a także intensywna praca śledczych doprowadziła do wytypowania miejsca przebywania podejrzanego. Już 5 maja, czyli zaledwie 3 dni od zgłoszenia, 51-latek został zatrzymany na terenie gminy Kurnik przez tamtejszych policjantów. To jednak nie był koniec działań funkcjonariuszy. Jeszcze tego samego dnia kryminalni odnaleźli skradziony pojazd. Znajdował się on na wytypowanym wcześniej złomowisku. Auto było już jednak poważnie zniszczone i zdekompletowane, pozbawione kół oraz przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem pojazdu, za co kodeks karny przewiduje nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok 13,5 roku więzienia dla Leszka G. Według śledczych mężczyzna 6 lat temu celowo doprowadził do czołowego zderzenia pod Nowym Domyślem. Zginął kierowca drugiego auta, a pasażerka została ciężko ranna. Według prokuratury oskarżony świadomie zjechał na przeciwległy pas. Poznaniu po raz drugi odbędą się targi ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. Przy okazji będzie można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.
7: Cieszę się, że przy okazji właśnie targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe.
12: Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. A na Łazarzu przy ulicy Chłodnej powstał nowy park kieszonkowy. Teren zmieniono w zieloną przestrzeń z alejkami, ławkami i leżakami. Są tam nowe nasadzenia, ścieżki, oświetlenie i monitoring. Park czeka jeszcze na formalne otwarcie dla mieszkańców. Dobre informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Pierwsze z 9 autobusów wodorowych mamy już w Poznaniu, mówi Maciej Szkudlarek z MPK.
10: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży.
12: Nowe autobusy zostały również wyposażone w system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację. W powiecie gostyńskim zatrzymano 70-letniego kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. W trakcie kontroli mężczyzna dodatkowo chciał wręczyć policjantom łapówkę. Grozi mu teraz do 2 lat więzienia. Otrzymał też mandat w wysokości 3000 zł i 13 punktów karnych. Przenosimy się do Opalenicy. Tam pewien 19-latek odpowie za serię przestępstw. Śledczy zarzucają mu rozbój na dziecku i kradzież telefonu, handel narkotykami oraz oszustwa internetowe. Miał on też wyłudzić pieniądze przez fałszywe kredyty ratalne. Grozi mu do 20 lat więzienia. Policjanci z Poznania wykryli próbę wyłudzenia odszkodowania na rzekomo skradziony samochód. Właściciel zniknięcie pojazdu zgłosił w lutym. Okazało się, że kradzież upozorowano, a auto ukryto w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut oszustwa i próby wyłudzenia odszkodowania.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
7: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę, tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
1: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
7: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać, zawsze będę o tym też wspominał.
3: To warto wiedzieć.
7: Ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne. No i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej? Bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby do nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
13: Jestem analitka Poznańskie Inwestycje Miejskie.
1: To co? Stało się? Udało się?
13: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
1: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
13: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
1: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie.
13: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie, duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
1: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, Nieckę, a co pod nami?
13: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
1: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
13: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczy i na pewno niczy, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
1: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
13: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
14: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się, że do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
1: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
14: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów. Dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu i generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić, to będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
1: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny...
14: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
14: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny na Termomaltańskich, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
3: Komunikacja miejska w Poznaniu.
1: Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
15: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żeby się mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
15: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
1: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
3: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witam pięknie i zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania coś dla tych, którzy chcą pomagać innym. Przed nami trzecie poznańskie forum wolontariatu szkolnego.
3: To warto wiedzieć.
1: Rusza nabór zgłoszeń.
16: Miasto Poznań po raz trzeci zaprasza do udziału w poznańskim forum wolontariatu szkolnego. Wydarzeniu, które odbędzie się 25 maja w przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Droga Dębińska 21. Krzysztof Napierała, kierownik Wydział Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Forum jest przestrzenią do tego, aby zarówno przedstawicielki, jak i przedstawiciele szkolnych forum wolontariatu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poznały ciekawe informacje oraz dobre praktyki związane z wolontariatem. W trakcie forum osoby uczestniczące będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących na przykład pierwszej pomocy, czy w warsztatach dotyczących promocji działań wolontariackich. Będą mogły także poznać inne szkolne formy wolontariatu, a także ich dobre praktyki oraz między innymi poznać instytucje i organizacje, które poszukują osób wolontariackich w wieku szkolnym. Nabór zgłoszeń do forum odbywa się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie poznań.pl/wolontariat.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja. Czas na poznańskie Jeżyce. Będzie o kolejnej inwestycji, mówi Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
17: Na ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego prowadzone są prace związane z odbrukami. Pojawiają się tam też nowe nasadzenia, a co za tym idzie, poprawią się warunki dla istniejących drzew. Te same prace także pojawią się na fragmencie na małym kawałku ulicy Dąbrowskiego na wysokości skweru Trzech Tramwajarek. Te prace rozpoczną się już w ten weekend. Ich celem jest oczywiście zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawa warunków dla istniejącej zieleni. W ramach pracy przewidziano usunięcie fragmentów nawierzchni z kostki betonowej. Tak jak wspomniałem, równolegle prowadzone będą prace związane z nowymi nasadzeniami. Na ulicy Mickiewicza pojawi się nowe drzewo, będzie to lipa drobnolistna i ponad 200 krzewów róż. Na ulicy Dąbrowskiego z kolei również pojawi się nowe drzewo, a także 80 róż.
1: A jeszcze tylko dodam, że koszt pracy łącznie z późniejszą pielęgnacją to ponad 106 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
3: Zmieniamy temat.
1: Wiosna to taki czas, gdy dzieje się w przyrodzie i to bardzo.
4: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone, czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
1: One są podobne, te dźwięki?
4: Ja myślę, że nie tyle, że są podobne, bo one są bardzo specyficzne dla każdego gatunku, ale kiedy znajdujemy się w parku, czy właśnie w takim miejscu, gdzie otacza nas przyroda, to często nawet nie myślimy, czy to ptak, czy to płaz, czy to może wreszcie jakieś prostoskrzydłe pasikoniki, koniki polne, więc warto te dźwięki znać i przyglądać się, wyszukiwać tak naprawdę, co to za zwierzę śpiewa, no bo wtedy nasz pobyt, że tak powiem, w przyrodzie będzie na pewno taki pełniejszy, bogatszy.
1: Dzieje się w przyrodzie, dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
4: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku, w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi. No i też tutaj zachęcamy już od wielu lat władze Poznania, żeby takie miejsca wskazywać, żeby też mieszkańcy mieli świadomość, że w pewnych miejscach po prostu trzeba uważać.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
4: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskie powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
4: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom.
1: Absolutnie nie dotykać, nie przeszkadzać.
4: Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne. Chociaż z drugiej strony, kiedy no widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakąś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc no, w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
4: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tą materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają. Często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przenosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym w środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia, żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
4: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
4: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
4: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzinnym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
4: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Niezmiennie słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Kultura. Przeniesiemy się na poznańskie Rataje, bo tam
18: znajdują się ratajskie domy kultury. Rataje kulturą stoją. Izabela Kurzawska, kierownik Domu Kultury Poland 100 w Poznaniu. Dom Kultury Poland 100 należy do licznych domów kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Młodych w Poznaniu. Mamy na Ratajach dużo placówek, dużo domów kultury, których działalność rozpoczyna się od już wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Z naszej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej mogą korzystać dzieci już nawet w wieku przedszkolnym wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami, ale później i przedszkolaki, i dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe, po seniorów, gdzie grupa seniorów jest bardzo liczna. Wszystkie domy kultury mają stronę internetową, prowadzą również Facebooka. Można tam złożyć zapytanie. Wszystkie placówki również działają od samego rana do późnych godzin popołudniowych. Można zadzwonić, napisać maila albo po prostu przypadkiem po drodze wstąpić i zapytać.
1: A takie najbardziej oblegane zajęcia, bezpłatne zajęcia w domu kultury?
18: Akurat u nas bardzo dużo popularnością cieszą się warsztaty kreatywne dla dzieci zatytułowane Polankowe Coś, bo Polankowe Coś jest tym cosiem, który przyciąga, który zawsze jest niespodzianką, którego tak do końca nie wiadomo z czym to się je i czego będzie dotyczyć, a skupia największą jakby gromadę dzieciaków.
1: A to wszystko, przypomnę, na poznańskich Ratajach.
3: Zmieniamy temat.
1: A teraz coś dla miłośników historii, a zarazem dla tych, którzy uwielbiają kolej.
19: Wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda. Natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: Mówił Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W magazynie Mam coś jeszcze dla seniorów. Miasto Poznań wspiera aktywność osób w dojrzałym wieku. Rusza nabór do kolejnej edycji projektu Poznańska Akademia Wolontariatu Senioralnego, skierowanego do tych, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie lokalnej społeczności. Nabór już ruszył, zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Wystarczy wypełnić online formularz znajdujący się na stronie Stowarzyszenia Creo.
3: Rock Radio 105,4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Te tematy omijamy raczej, ale no tutaj nie mogłem się powstrzymać. Z samego rana napisałem do Kajetana, potwierdzi, że to prawda.
2: Potwierdza.
1: Tak było, proszę Państwa. Musimy napisać nową konstytucję dla nowego pokolenia Polaków, powiedział pan prezydent Nawrocki. No i tutaj, proszę Państwa, pierwsze powołania do prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. Tam takie tuzy jak Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Rysiek Legutko, Rysiek Piotrowski, Marek Jurek, Józef Zych.
2: No, proszę pan Państwa, marszałek.
1: Średnia wieku 74 lata, super. Najmłodszy członek 65, proszę Państwa. No z tą średnią wieku ekspertów to zacząłbym od zmiany menu w pałacu.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Po reklamie.
3: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, tymczasem nasi ulubieni sąsiedzi z Odry, co to przecież nigdy nic nam nie ukradli, według doniesień Rzeczpospolitej chcą oddać Polsce pierścień. No, polski pierścień Polsce chcą oddać.
2: Tak, tak.
1: I to nie byle jak. Chodzi o pierścień Zygmunta I Starego, pochodzący ze szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej. Prawda? Piękna musiała to być szkatuła. Skradziony oczywiście podczas II wojny światowej, a odnaleziony w niewielkim muzeum biżuterii w miasteczku Felsheim. No cóż, jak mówi stare polskie porzekadło, jedź do Niemiec, kosztowności twoich dziadków już tam są.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Została ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
0: Rock Radio.
1: Klasyka Rocka.
0: Klasyka Rocka.

0: UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
0: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po reklamie.
4: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
5: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
6: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10:00.
7: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty.
5: Rock Radia.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
8: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
7: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać, za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
9: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
10: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
7: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
5: Pogoda.
7: Dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.
5: Rock Radio 105,4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, i właśnie dotarłem z samego rana do ciekawego zestawienia. Otóż ktoś pokusił się o sprawdzenie, ilu mamy w kraju aktorów porno na milion mieszkańców. No i na szczycie zestawienia, uwaga, mamy Czechów przed Węgrami i Amerykanami.
2: No, wynikiem
1: 86,19.
2: Czesi, wiadomo.
1: Tak?
2: Podobno
1: największą wadą wymowy Czeszek jest to, że nie potrafią mówić nie. Proszę Państwa, Polacy w tym zestawieniu tłuczą się w ogonie zestawienia. Jesteśmy na miejscu 29 z marnym wynikiem 1,18. Cóż, jako osoba płacąca podatki w Polsce uważam, że wszyscy jesteśmy aktorami porno, tylko zawsze gramy rolę męża, który na początku filmu wychodzi z domu.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Została ostatnia reklama na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Po reklamie.
10: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, uwaga fani filmów kinomanii i fani filmów biograficznych. Netflix ma kręcić film o profesorze Ryszardzie Szubratowskim, jednym z najsłynniejszych absolwentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. 73-letni profesor od lat uczy informatyki w trzecim ELO w Gdyni w niestandardowy, legendarny już sposób. Spod jego ręki wyszło prawie 300 finalistów olimpiad informatycznych.
2: No,
1: a wśród jego wychowanków znajdują się m.in. główny naukowiec OpenAI oraz mistrz świata w programowaniu. Premiera filmu, proszę państwa, podobno już w przyszłym roku.
2: Kurczę, ciekawe, kogo obsadzą w roli tego profesora.
1: Sprawdzałem, 73 lata.
2: No.
1: Więc albo Denzel Washington, albo Samuel Jackson.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Została ostatnia reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie stąd, bo się zesnął.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
5: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
4: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
6: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
4: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
2: Pogoda.
4: Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.
2: Rock Radio 105,4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, dziś wiemy, że artyści będący jednocześnie aktywistami wpadają na wyjątkowo dziwaczne pomysły w celu poruszenia problemów, z którymi zmaga się obecnie cały świat, no ale tak. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że tego jeszcze nie grali. Kompletnie naga austriacka artystka Florentina Hötzinger postanowiła zawisnąć do góry nogami wewnątrz gigantycznego brązowego dzwonu, bijąc w niego dosłownie własnym ciałem. Jest to część instalacji poświęconej klimatycznej apokalipsie na tegorocznym weneckim Biennale. No cóż, bimbać nabrało zupełnie nowego znaczenia.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: powstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz w powstaniu Rock Radio zaglądamy do RPA, Republika proszę. Południowej Afryki, tak ktoś nie wiedział, gdzie lokalna policja namierzyła i zastrzeliła niestety krokodyla, który najprawdopodobniej zjadł w całości 59-letniego biznesmena, przepraszam, porwanego wcześniej przez powódź. Fakt ten ma potwierdzać znalezienie w brzuchu gada jego pierścienia i butów. Czyli tak wygląda biznes lunch.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Została ostatnia reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
0: Po reklamie.
6: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
1: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
0: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
2: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
0: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
0: 13 stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.
4: Rock Radio 105,4 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio, klasyka rocka oddechu, czyli Won't Get Fooled Again. No i od razu ci, którzy oglądali kiedyś CSI Kryminalne Zagadki Miami, no to na pewno się uśmiechnęli, no bo przecież ten utwór służył tam w czołówce między innymi i dzięki temu też można było pamiętać o The Who. Przynajmniej tak młodsze pokolenia mogły dotrzeć do tego wspaniałego zespołu. Natomiast ja proponuję wam, żebyście dotarli na Facebooka Rock Radia, bo tam się od piątkowego wieczoru toczy wybór na co do płyty tygodnia, a te wybory właśnie odbywają się między dwoma klasykami Red Hot Chili Peppers i Blood Sugar Sex Magik kontra Stone Temple Pilots i Core. Znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, no to oddajcie swój cenny głos, namówcie innych do wspólnej zabawy, a głosowanie kończy się o godzinie 12, więc już naprawdę niedługo. A po 20 dzisiaj słuchamy sobie jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. No to do dzieła zapraszam na Facebooka Rock Radia, a my teraz słuchamy The Verve, Bittersweet Symphony. Piękny utwór pod tę, no ładną, naprawdę ładną niedzielę z Rock Radiem.

0: Motley Crue, Kickstart My Heart. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka idealna na dobudzenie się, a wręcz nawet dla niektórych dopiero obudzenie się. 19 minut mamy już po godzinie 10. Ja tylko tak dodam, że dzisiaj jest naprawdę przepiękna pogoda i warto się wybrać na spacer, oczywiście z aplikacją Rock Radio na smartfonie, i wtedy możecie robić co chcecie i słuchać najlepszej rockowej klasyki. I nie ominą was numery Republiki, Heart, Spin Doctors i nie tylko, a te pojawią się za chwilę. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie tej aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
6: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Ależ to jest wzruszająca, piękna piosenka od tej kanadyjskiej ekipy zarządzanej przez dwie siostry, Ann Wilson i Nancy Wilson. To oczywiście Heart i Alone z końcówki lat 80. Jest rock radio i jest klasyka rocka, natomiast ja zachęcam was do wchodzenia na stronę rockradio.pl, bo tam znajdziecie wiele ciekawych treści, a już niebawem będzie można głosować na kolejną klasyczną dziesiątkę rock radia, bo przed nami notowanie numer 200 waszej ulubionej listy przebojów. Będziemy mieli tutaj niezły jubileusz już w najbliższy piątek po godzinie 18. No i pojawi się jak zwykle 50 kolejnych propozycji, na które będzie można głosować i liczymy na wasze głosy, tak żebyście wy też mieli udział w tworzeniu listy numerów granych przez Rock Radio. Szczegóły znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka. Spin Doctors, Two Princes. Ach, brzmienie lat 90. To jest to.

0: Niesamowita Patti Smith pod to niedzielne przedpołudnie razem z Rockradiem i klasyką rocka. Już mamy 23 minuty do godziny 11, a my sobie za chwilę posłuchamy między innymi Lombardu R.E.M. Będzie też świetny, znany hicior od Led Zeppelin. Także to nie może was ominąć. Bądźcie z nami i miejcie na nas ucho aplikację Rockradio.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Po reklamie.
10: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
11: Turysiek Brzeziński. Po 11 zapuścimy sobie legendarny kawałek od Alice'a Coopera z końcówki lat 80. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
12: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico, wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii.

0: 95 za litr.
1: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick.
2: It's a special game also for me.
1: Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
3: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
4: Pogoda.
1: 13 stopni dzisiaj na Podlasiu, 19 w centrum, nad morzem i w górach 18, a najcieplej 20 na zachodzie Polski. Niebo częściowo zachmurzone, większe zachmurzenie tylko na północnym wschodzie i tutaj delikatnie może popadać.
4: Rock Radio 105,4 FM.
3: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
4: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

YouTube i One z roku 91. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A skoro właśnie dokładnie o tym roku mowa, o 1991, no to pewien kawałek właśnie z tego roku został niedawno uznany za najlepszą piosenkę lat 90. W skrócie, no, rozwaliła system. Może się domyślacie, o jakim zespole i jakim kawałku mówię, no ale możecie się przekonać o tym na stronie rockradio.pl. No dobra, no nie będę po prostu tutaj owijał w bawełnę. Chodzi o Nirwanę i chodzi o to, że ich kawałek Smells Like Teen Spirit został uznany przez magazyn Rolling Stone właśnie za ten najlepszy kawałek opublikowany w latach 90. Zresztą sam numer został uznany też za 9 na liście 500 najlepszych numerów wszechczasów. Także to też o czymś świadczy. Świadczy to o tym też, czego dokonała Nirwana właśnie, jak zrewolucjonizowała i na nowo odkryła muzykę rockową w latach 90. To wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl. Tam dla was właśnie mamy specjalnie przygotowany artykuł, a przy okazji możecie sobie porozwiązywać quizy, sprawdzić premiery w kinie Helios albo poczytać też inne ciekawe rzeczy. Ewentualnie jeszcze możecie nadrabiać rozmowy z niezłymi gośćmi, które dla was cały czas przeprowadzamy. No dobra, my teraz wracamy do klasyki rocka. The Sweet i Fox on the Run teraz w Rock Radio.

0: Piosenka angielskich rekrutów, czyli In The Army Now jest, Rock Radio jest klasyka rocka od Status Quo. No i mamy już 21 minut po godzinie 11. No to to jest też dobra pora, żeby wam przypomnieć o wciąż trwających głosowaniach w Rock Radio. To znaczy niebawem pojawi się głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, ale za kilka minut też wam przypomnę o tym, co na Facebooku Rock Radia. Szczegóły niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Lata mijają, a tego się naprawdę cały czas genialnie słucha, tak jakby dopiero co wczoraj miał premierę ten kawałek Oasis, Wonderwall z roku 96, 30 już lat to ma, a cały czas brzmi młodo. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, natomiast ja zapraszam was na Facebooka Rock Radio, bo jeszcze trwa głosowanie na płytę tygodnia. 28,5 minuty dokładnie nam już zostało do godziny 12 i do końca właśnie tego głosowania, a wybór w ten weekend toczy się między płytami Red Hot Chili Peppers i Stone Temple Pilots. Blood Sugar Sex Magik kontra Core. To są właśnie nasze propozycje na ten weekend. No i jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, no to wpadajcie tłumnie na Facebooka Rock Radia. Zostawcie swoją cegiełkę, dołóżcie swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła. Głosowanie zamykamy o 12, a po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami. No to czekam jeszcze na wasze głosy na Facebooku Rock Radia, a my teraz lecimy dalej. ONA, drzwi.

No nie wiem jak wy, ale ja dzięki takiej klasyce rocka to od razu dużo bardziej dziarsko się tak poczułem, no bo takie to są właśnie rytmy, które zachęcają do aktywności fizycznej, polegającej między innymi na tym, że przynajmniej tupie się nóżką albo macha się głową, ewentualnie puka się palcami po kierownicy. To The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles w Rock Radio. No i najlepsza klasyka rocka jeszcze tutaj pogra wam, jak najbardziej. Za chwilę słuchamy Budki Suflera, In Excess i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Została ostatnia reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka. Klasyka.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, Turysiek Brzeziński. Po 12 przypomnimy sobie świetne klasyki od Lady Punk, The Beatles i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni?

0: cierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
1: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
0: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Pogoda.
0: Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich, tu też najchłodniej 13 stopni. Poza tym nad morzem 18, w górach podobnie 18, w centrum do 19, a na zachodzie Polski 20. Jutro ma być trochę cieplej, ale za to jutro nad Polską będą płynąć sobie burzowe chmury i przyniosą nam trochę błyskawic.
3: Rock Radio 105,4 FM.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

The Beatles i Come Together. I cały czas jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak tutaj Ringo Starr zagrał na perkusji. No to wejście perkusyjne na samym początku jest przecież niesamowite i legendarne. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i spieszę już wam donieść, że mamy płytę tygodnia. Wybraliście ją, bo o godzinie 12 zakończyliśmy głosowanie, a już mamy 12 minut po 12, więc czas powiedzieć, że dziś po 20 w całości, w pełnym wymiarze, z różnymi ciekawostkami, posłuchamy sobie Red Hot Chili Peppers i ich Blood Sugar Sex Magik. No, kto obserwował głosowanie na Facebooku Rock Radia, ten doskonale mógł się spodziewać właśnie takiego rezultatu. Zatem no, dzisiaj spędzimy trochę czasu ze słynną kalifornijską czwórką. Zapraszam oczywiście na wieczór, ale teraz też jeszcze nigdzie się nie ulatniajcie, no bo gramy dalej klasykę rocka w Rock Radiu. Dire Straits i Heavy Fuel teraz.

0: Nieśmiertelna klasyka polskiego rocka to T-Love i King, początek lat 90. w Rock Radio. No i zostaniemy jeszcze przy polskim rocku, tyle że cofniemy się aż do 82, kiedy to zespół Oddział Zamknięty wydawał swój genialny debiutancki album, na którym znalazły się przeróżne hity, między innymi ten, w którym podobno zabrakło jednej litery, no ale cenzura miała wiele wtedy do powiedzenia. Pewnie już domyślacie się, o którym kawałku mówię, w każdym razie bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a nic was nie ominie.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: To jest Rock Radio. Klasyka Rocka.

Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Niedawno Eric Clapton odwiedził Polskę w ramach swojej europejskiej trasy. No, koncert bardzo się udał. Pan Eric zresztą zagrał takie numery, których później nie powtarzał, ani też wcześniej za bardzo jakoś nie grał, więc bardzo mu się chyba u nas spodobało. Zresztą relacje są takie, że dużo się uśmiechał, ale na pewno powodów do uśmiechu nie miał ostatnio w Madrycie. Ponieważ tam, po zakończonej pierwszej części, właściwej części swojego koncertu, ktoś z tłumu postanowił rzucić w niego płytą winylową. Tak jakby oczekiwał, że Slowhand podpisze mu tę płytę tak o z miejsca. Jaki był tego efekt? No, niestety Eric Clapton nie wyszedł na bisy, zszedł ze sceny i już. Także ja bym proponował wszystkim, czy w Madrycie, czy w Londynie, czy gdziekolwiek indziej, wzorować się na polskich fanach. Tu jest pełna kultura i zawsze wielkie zamiłowanie do najlepszych rockowych klasyków, tak jak i teraz sobie posłuchamy rockowej klasyki. Edwin Collins, A Girl Like You w Rock Radio.

0: Perfekt. Lokomotywa z ogłoszenia w Rock Radio, najlepsza klasyka polskiego rocka. A już za 23 minuty będzie godzina 13. No zobaczcie, jak ten czas leci właśnie w towarzystwie klasyki rocka. No bardzo szybko to leci. No i zbliżamy się nieuchronnie, pomału oczywiście, do poniedziałku, ale o tym wcale nie myślimy. Myślimy o tym, ile jeszcze tej niedzieli można tutaj wspólnie spędzić i jak się jeszcze zrelaksować, na jakie sposoby. No powiem wam, że przy kawałkach Stevie Nicks czy Black Sabbath na pewno coś wszyscy wymyślimy, więc bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia. Rock Radio!
1: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Została ostatnia reklama.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
17: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Co za dzień?
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Po reklamie.
10: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
11: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 13:00 Billy Idol przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów lat 80. Ale teraz pora na newsy i pogodę.
12: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
13: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności dla lokalnej społeczności jest niskie.
12: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji.

0: że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces.
1: You know, step by step, that's what's in front of us.
0: Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
2: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
3: Pogoda.
0: Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 19, a na zachodzie 20. Niebo częściowo zachmurzone, delikatny przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Jutro za to intensywnie może popadać w całej Polsce, bo możliwe są burze.
3: Rock Radio 105,4 FM.
2: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
3: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

kawałek, który naprawdę bardzo łatwo zanudzić, a przy takiej pięknej pogodzie, no to nucenie jest jeszcze przyjemniejsze. To Blind Melon i No Rain w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Jeśli zastanawiacie się, co robić później po godzinie 15, to ja już wam powiem spokojnie. Po godzinie 15 będzie audycja Rock Radio poleca na wynos, której dzisiaj gospodarzem, tak jak i wczoraj, będzie Kajetan Kajtoruszczyk, popularny pan od guziczków. Będzie miał dla was nie tylko mnóstwo klasyki rocka, ale też i świetne książki do zgarnięcia. A jak zdobyć te książki? No trzeba odpowiadać na pytania, które Kajto wam będzie zadawał w trakcie programu, a odpowiedzi na te pytania trzeba nadsyłać na adres konkurs@rockradio.pl. To warto sobie zapisać, to może się wam przydać, ale to po godzinie 15 dopiero. Teraz natomiast w Rock Radio słuchamy Cream i genialnego White Room.

0: Ale jeśli z kimś jesteśmy akurat podczas parapetówki, no to nie ma za co. No, fajnie było posłuchać razem z wami właśnie tego kawałka, który na parapetówki zawsze znajduje się jak ulał. Bo jest ten kawałek podłogi, to Mister Zup oczywiście w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. A już za chwilę na parapetówkę, na grilla i każdą inną sytuację, którą możecie sobie stworzyć w niedzielę popołudniem. Mam dla was kawałki Foreigner, Heya, The Police i wielu innych, także nie rozstawajcie się z Rock Radiem. No i pamiętajcie, by mieć na swoim smartfonie włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Okej, i misie, bardzo ważny i no, trudny temat poruszony został w tym kawałku i warto pamiętać, żeby jednak było więcej powodów do uśmiechu, zwłaszcza wśród najmłodszych. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, na pewno powody do uśmiechu będą mieć fani zespołu King Crimson, zespołu, który w ostatnich latach no, nie należy do najbardziej aktywnych z różnych względów, no i na różnych polach. Natomiast King Crimson przypominają o sobie wydawnictwem, które ma już niedługo się ukazać, a chodzi o koncertowy album 2014 NYC, czyli po prostu koncert w Nowym Jorku z 2014 roku. Ukaże się już 10 lipca, no i znajdzie się na nim 21 utworów, w tym no i bardzo słynny oczywiście 21st Century Schizoid Man, ale też i inne piękne kawałki jak Starless, Red i nie tylko. Także to są takie wieści ze świata w tym momencie, natomiast moją wieścią dla Was jest to, że znajdujemy teraz wiadomość w butelce i słuchamy The Police. Proszę bardzo, takie rzeczy w Rock Radio.

0: ACDC, Hell's Bells, jest Rock Radio i jest klasyka rocka prosto z Australii, no i to jest niesamowita muzyczna petarda, zdecydowanie. Tak samo będzie już za chwilę, tylko że po polsku, bo w roku 83 na przykład ukazał się jeden z największych hitów Republiki. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Rok Radio. Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
2: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
3: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński. Zaraz po 14 zapuścimy sobie kawałki Manamu, Faith No More i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
4: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
5: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
6: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
4: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
7: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
8: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
7: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
9: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
7: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja, a jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.
0: Rock Radio 105,4 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: No pamiętam jeszcze jak jako mały dzieciak, kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten teledysk, no to mówiłem na niego gumowe gęby, bo tam rzeczywiście były maski przeróżnych polityków, no i członków Genesis. Właśnie, Land of Confusion. Jest rock radio i jest klasyka rocka, która świetnie brzmi podczas tego niedzielnego popołudnia i za chwilę będzie brzmieć w rytm kawałków Lady Punk czy Dire Straits, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację rock radio.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna,

0: krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Po reklamie.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

Tego kawałka wciąż słucha się doskonale, tak samo jak kapitalnie go było usłyszeć na pewno w roku 78, kiedy miał swoją premierę. Co to musiały być za czasy? Słuchajcie, no ja szkoda, że tego nie pamiętam, a zresztą u nas w Polsce, czy też wtedy w PRL-u, to było też trochę inaczej, umówmy się. Dire Straits i Sultans of Swing w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Na stronie rockradio.pl natomiast możecie znaleźć wiele ciekawych treści, idealnie, żeby sobie spędzić czas w niedzielne popołudnie, jak już zjecie obiad i będziecie chcieli chwilę odpocząć. Możecie sobie poczytać na przykład o trzech najważniejszych piosenkach Artura Rojka, o kawałku z roku 91, który jest najlepszą piosenką lat 90. Albo możecie też poczytać o melancholii kolejnym hicie z 84, który jest też jedną z najlepszych piosenek lat 80. Można też rozwiązywać quizy, można nas w ogóle słuchać na stronie rockradio.pl. Także jeżeli macie ochotę, to tam zaglądajcie, a my teraz w Rock Radio słuchamy Nirwany, All Apologies.

0: I zrobiliśmy sobie patata i z panami z Iron Maiden. To Run to the Hills w Rock Radio i tym kawałkiem się z wami żegnam, ale nie na długo, bo po 20 przecież słuchamy wspólnie płyty tygodnia Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers, ale po 15, więc już niebawem odzywa się do was też Kajetan Kajtoruszczyk. Będzie miał dla was dużo muzyki, dużo świetnej rockowej muzyki, ale też i sporo książek do zgarnięcia. Zapraszam już w jego imieniu. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.
1: Reklama.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
18: Została ostatnia reklama.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Po reklamie.
13: Rock Radio poleca na wynos.
14: Na wynos.
15: No to odpalamy nasze niedzielne spotkanie, szanowni państwo. Kajetan Kajtoruszczyk, dzień dobry, kłaniam się wszystkim w pas. No i zapraszam na wspólne popołudnie z najlepszą klasyką rocka w Rock Radio oraz innymi atrakcjami, które królują u nas w weekend w programie Rock Radio poleca na wynos. Gdzie, co i jak, powiemy sobie dosłownie za chwilę, no bo teraz czas na najważniejsze newsy o godzinie 15. Zapraszamy, dzień dobry.
16: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek.
13: Newsy Rock Radia.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
17: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
16: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
18: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
16: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
19: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
16: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotece. bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
0: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
16: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
13: Rock Radio. Pogoda.

In Excess, Disappear. No, na szczęście jak odpalicie Rock Radio, to dobra muzyka wam nigdzie nie zniknie. No bo gramy dla was najlepszą klasykę rocka, bez przerw i bez żadnych limitów. Kajetan Kajtoruszczyk, witam wszystkich raz jeszcze serdecznie, kłaniam się. Jak tam, jak się macie, kochani? Sobota dała do pieca? Czy może wybraliście jednak opcję takiego spokojnego, bezpiecznego odpoczynku? No, nie da się ukryć, że piątkowe i sobotnie noce potrafią dostarczyć sporo wrażeń i historii. No, co akurat u nas w Rock Radio jest bardzo doceniane, no bo przypominam, że w tygodniu codziennie przyznajemy komuś z was tytuł Rock'n'Rollowca Dnia, dorzucając do tego różne nagrody z naszym logo. W tym tygodniu, mogę już zdradzić, będzie to nasz termos, który idealnie przyda się na tę porę roku, oraz koc z logo Rock Radia, no towar, o który bardzo często nas pytaliście. No a żeby taki tytuł zdobyć, wystarczy zadzwonić na 22 44 066 albo nagrać nam głosówkę na naszym Messengerze z historią, która według was zasługuje na miano Rock'n'Rollowca Dnia właśnie. Odwaliliście coś w weekend? Albo ktoś na przykład, kogo znacie, kogo poznaliście właśnie w ten weekend, na przykład grillując? Dzwońcie nawet już teraz. Jutro koledzy wszystko przesłuchają i kogoś z was nagrodzą. Ale dobra, ja w zasadzie nie o tym teraz miałem mówić, bo teraz mamy niedzielę, Rock Radio Poleca na Wynos trwa, zaczynamy nasz program, będę z wami aż do godziny 20, no i tak jak obiecałem wczoraj, mam ze sobą kolejny worek z fantami, które z przyjemnością wam dziś do końca dnia rozdam. No, wiadomo, nie za darmo, trochę będzie trzeba pogłówkować, ale spokojnie, no, matury z chemii czy fizyki wam przecież tutaj robić nie będę. Więc po prostu odprężcie się, miejcie nas cały czas pod ręką, a niedziela minie wszystkim, no można powiedzieć, prima sort. To akurat mogę wam zagwarantować. Tym bardziej, jak możemy słuchać wspólnie takich numerów. The Doors, Hello, I Love You. No to witajcie w Rock Radio. Dzień dobry.

0: zawodna pani Edyta Bartosiewicz i jej kultowy szał na antenie Rock Radia w to, mam nadzieję, słoneczne niedzielne popołudnie. No, prognozy bywały różne, ale na przykład w Warszawie specjalnie jakoś narzekać nie mogę. Dobrze, klasyka rocka nam stygnie, więc nie zagaduję, gramy zaraz dalej. Baim, kolejny polski akcent, a następnie kultowe Smoke on the Water od sami wiecie kogo. Słuchajcie Rock Radia i niech tak pozostanie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka. Nie.

Deep Purple, Smoke on the Water. No, klasyk nad klasykami w rock radio. Nie wiem, czy wiecie, ale inspiracją do stworzenia tego kultowego riffu była podobno piąta symfonia Beethovena. Panowie stworzyli własną interpretację, grając to słynne intro w zasadzie tymi samymi dźwiękami, tyle że od tyłu. No, ja byłem na przykład w szoku, jak się dowiedziałem. Tu Rock Radio, mkniemy wspólnie przez niedzielne popołudnie, a jeśli szukacie pomysłu na spędzenie dzisiejszego wieczoru, no to jeśli na przykład słuchacie nas w Krakowie, albo macie do dawnej stolicy Polski rzut beretem, jak to się mówi, to zachęcamy was serdecznie do zajrzenia do zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie dziś o godzinie 18 odbędzie się kolejne stand-upowe wydarzenie z serii Comedy Lab, a będzie to tak zwany open mic, no czyli format, na którym może wystąpić w zasadzie każdy. Od debiutantów po czasami znanych i doświadczonych komików, którzy no, na takich eventach na przykład testują swój nowy materiał. Wy też, gdybyście na przykład zechcieli i mieli przynajmniej kilka minut materiału komediowego, to bez problemu moglibyście się zgłosić i postarać się rozbawić publikę, no do, kto wie, może nawet do łez. Comedy Lab w pubie 103,8 FM w Krakowie już dziś o godzinie 18, ale spokojnie, jeśli dzisiejszy wieczór wam nie pasuje, to absolutnie nic straconego, no bo kolejne wydarzenie z serii Comedy Lab już w najbliższą środę. Dzieje się tam sporo, często i bardzo gęsto, także naprawdę z ręką na sercu was zachęcamy. A teraz zapraszam wszystkich na szybką lekcję samby. A co? No tyle, że z rockowym zacięciem. Santana, już teraz w Rock Radio. Gracias!

0: L4, Super Para, jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka. Rozpędzamy wspólnie niedzielne popołudnie. Za chwilę, jak to się mówi, lewy pas gaz na tak zwanym highwayu z grupą AC/DC. No i jeszcze przed godziną 16 posłuchamy sobie wspólnie zespołu Jam. Postawiliście na Rock Radio, a to jest bardzo słuszna koncepcja.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
9: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Dojeżdżamy wspólnie w Rock Radio do godziny 16. Za moment pierwsza okazja na zgarnięcie od nas wyjątkowej nagrody, ale wcześniej czas na najważniejsze informacje o godzinie 16. Zapraszamy. Dzień dobry.
2: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
2: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
2: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
2: Popołudnie ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna od 4 do 11 stopni, jutro jeszcze cieplej niż dziś od 19 do 23, ale jutro już w całej, prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.
0: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.

Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. No, ciężko o bardziej ikoniczny polski numer. Klasyka rocka znad Wisły w Rock Radiu jest, ma się dobrze i nigdzie nie zamierza nam uciekać. Dobrze, moi drodzy, chwilę temu obiecałem, że rozwiążemy nasz dzisiejszy wór z nagrodami, więc słowa dotrzymuję. Do godziny 20 ten spory worek, który przytargałem, musi być pusty, więc nie ma co przedłużać. A na pierwszy ogień idzie, no, naprawdę gruby kaliber. Strategia wyjścia, czyli najnowszy, jubileuszowy tom znanej na całym świecie serii z Jackiem Reacherem w roli głównej, którą stworzył legendarny już, można powiedzieć, autor Lee Child. 30 tomów, filmy z Tomem Cruise'em, teraz na przykład też serial na Prime Video, no jest to absolutny fenomen. Najnowsza historia, słuchajcie, rozpoczyna się w kawiarni w Baltimore, gdzie pijący czarną kawę Jack przy wyjściu z kawiarni, no czuje, że otarł się o niego jakiś tajemniczy facet. Zagląda do kieszeni, ale nic tam z tej kieszeni nie zniknęło, więc po prostu wychodzi. Kiedy w sklepie z płaszczami, gdzie chce zapłacić gotówką, oprócz kasy z kieszeni wyciąga notatkę z desperacką prośbą o pomoc, no to nasz bohater już wie, że musi zgłębić tę dziwną zagadkę i jak zawsze zaryzykuje własnym życiem dla dobra tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Krytycy mówią, że no mimo upływu lat autor Lee Child wciąż potrafi wydobyć ze swojego bohatera to, co cały świat pokochał najbardziej. No więc jeśli lubicie dobrą, twardą, męską sensację albo po prostu jesteście fanami tej serii, to z przyjemnością wręczę wam tę książkę, ale najpierw odpowiedzcie proszę na moje pytanie konkursowe. Uwaga, uwaga. Jaki tytuł nosi pierwszy tom serii o Jacku Reacherze? No, fani się pewnie teraz trochę ironicznie ze mnie śmieją. Odpowiedź oraz tradycyjne uzasadnienie, dlaczego akurat, no, ciebie mamy nagrodzić książką Strategia Wyjścia od niezawodnego Lee Childa, wysyłajcie jak zawsze na konkurs@rockradio.pl. Pearl Jam, Alive. No, wystarczy tego gadania. Wracamy do klasyki rocka i to z najwyższej półki.

0: Ozzy Osbourne, Crazy Train. No, z tym panem podróż PKP przestałaby mieć jakiekolwiek wady. Tu Rock Radio, gramy dla was najlepszą klasykę rocka, bez względu na godzinę czy dzień tygodnia. Za moment mocne, energetyczne doładowanie od IMF, a następnie grupa The Clash między innymi, więc no, kochani, nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami przez cały czas, bo to się po prostu zawsze opłaca. I kropka.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Media Expert, taniej masz. Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

Train in Vain i grupa The Clash w Rock Radio. No, numer, który tylko my mamy przyjemność dla Was grać, co według mnie jest powodem do zadowolenia. Słuchacie programu Rock Radio poleca na wynos. No i korzystając z okazji, że dziś to ja mam przyjemność Wam towarzyszyć, przypominam i zachęcam jednocześnie, że od piątku trwa na naszej stronie rockradio.pl głosowanie do kolejnego notowania naszej klasycznej dziesiątki, czyli kultowej już naszej listy przebojów, której skład i kolejność zależy tylko i wyłącznie od Was. No, na pewno macie tak czasami, że słuchacie Rock Radia i myślicie sobie, o, teraz to mogliby na przykład nam puścić Metallicę, prawda? No to proszę bardzo, wskakujcie na naszą stronę i weźcie sprawy w swoje ręce. Głosujcie na swoje ulubione numery, no a my to potem wszystko sprawiedliwie podliczymy i ułożymy w kolejności oddanych przez Was głosów. Jaki kawałek znajdzie się na szczycie w najbliższy piątek? Głosujcie, a potem oczywiście nasłuchujcie Rock Radia. Klasyczna dziesiątka, jak zawsze, po godzinie 18 w piątek, a poprowadzi ją dla Was niezmiennie kolega Mariusz Stelmaszczyk. No dobra, to teraz może ja coś wybiorę. Mysłowic? Może być? No to proszę bardzo, gramy dla Was najlepszą klasykę rocka w Rock Radiu.

0: W Rock Radio kawałek z bardzo pozytywnym brzmieniem. To klasyka rocka od grupy Buckman Turner Overdrive. No bo łączy nas wszystkich klasyka rocka w Rock Radio i niech tak pozostanie jak najdłużej. Przed godziną 17 w naszym muzycznym menu zaproponuję Wam jeszcze m.in. Talking Heads i Jimiego Hendrixa. Więc jeśli potrzebujecie jeszcze więcej dobrych muzycznych doświadczeń, to po prostu zostańcie z nami. Nic prostszego.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
13: Nerwowość, krowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Po reklamie.
21: Rock.
1: Rock.
21: Radio.
1: Radio.
21: Klasyka rocka.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Została ostatnia reklama.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. W Media Expert
14: taniej masz. Po reklamie.
15: Rock Radio poleca na wynos.
16: Na wynos.
17: Tu Rock Radio na zegarach wybija właśnie godzina 17. Za moment kolejna okazja na zakończenie weekendu z nagrodą od nas, ale wcześniej oczywiście najważniejsze informacje w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk cały czas z wami na posterunku. Witam i zapraszam.
18: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
19: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
18: Tak, bo to był bieg Wings for Life.
15: Rock Radia.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
20: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
19: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
18: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
15: Pogoda.
18: Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.
15: Rok Radio 105,4 FM.

Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska. Jak mawiał mój serdeczny kumpel Druch, z którym miałem przyjemność dla was wielokrotnie poprowadzić nasze poranne powstanie Rock Radia. Tomeczku, pozdrawiam i ściskam cię serdecznie. To oczywiście Emigranci na falochronie w trwającym cały czas programie Rock Radio poleca na wynos. No a jak sama nazwa wskazuje, w tym programie mamy dla was coś na wynos. Dokładnie, tak, tak. Czas wręczyć komuś z was kolejną dziś nagrodę. A jest nią tym razem naprawdę ciekawie napisany thriller kryminalny autorstwa pani Agaty Zamarskiej o tytule Niespodziewany gość. Polecam uwadze, szczególnie miłośnikom pani Agaty Christie, bo sama autorka przyznała, że ta legendarna artystka była dla niej sporą inspiracją. Historia zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to w luksusowej willi zostaje zamordowane małżeństwo Rokickich. No i okazuje się, że jedynym świadkiem tego brutalnego zdarzenia jest ich nastoletnia córka Viola, no ale ona niestety w wyniku stresu i szoku nie pamięta nic z tego wieczoru. Prowadzący sprawę komisarz Walenty Rudzki zwraca się więc o pomoc do utalentowanej psycholożki Alicji Neyman, której powierza zadanie wydobycia z nastolatki jakichkolwiek wspomnień, które są w zasadzie jedynym źródłem wiedzy w tej sprawie. Historia na następnych etapach skręca w jeszcze mroczniejsze zakątki, więc jeśli brakuje wam dobrej lektury w te na przykład wiosenne wieczory, to Niespodziewany gość Agaty Zamarskiej będzie na bank zadowalającą propozycją. Za moment będziecie mogli ją ode mnie zgarnąć, oczywiście, jak to u nas w weekend bywa, ale najpierw pytanie konkursowe. Uwaga, uwaga! W którym roku autorka Agata Zamarska wydała swoją pierwszą oficjalną książkę? No, trzeba trochę poszperać, ale na bank sobie poradzicie. Odpowiedź oraz uzasadnienie, dlaczego właśnie ty powinieneś albo powinnaś zgarnąć nagrodę, kierujcie jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Przypominam, kreatywność ma tu naprawdę bardzo duże znaczenie. Bad Company, już teraz w Rock Radio.

0: pozdrowieniami dla wszystkich mających naszą aplikację na słuchawkach na siłowni. No a wiem, że wcale nie jest was tak mało, co zawsze będzie budziło mój podziw. W niedzielę? Ludzie kochani, dajcie spokój. Survivor, Eye of the Tiger za nami, a przed nami jeszcze więcej tego, co w Rock Radio wszyscy uwielbiamy. Manam i R.E.M. już na horyzoncie. Łączy nas klasyka rocka. Dzień dobry.
1: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Jeden z tych numerów rockowych, który przypadł do gustu nie tylko fanom rock'n'rolla. R.E.M. Losing My Religion jest rock radio, jest klasyka rocka, tu nie zmienia się nic, no bo po co? Jak działa, to działa. Moi drodzy, kiedy wy słuchacie najlepszej muzyki w rock radio, ja na tak zwanym poza anteniu, jak to mówimy w naszym żargonie, czyli między wejściami, kiedy siedzę sobie w ciszy, cały czas trzymam rękę na pulsie i zbieram dla was propozycje, które mogą zapełnić wam wolny czas, aby go po prostu nie przeleżeć za bardzo. No i niezależnie od dnia i godziny, zawsze jest dobra pora na wypad do kina. Szczególnie, że maj obfituje w premiery. W kinach Helios możecie wybrać się na przykład na premierę z tego weekendu filmu Mortal Kombat 2, czyli współczesnej wersji kultowej serii o wyjątkowych wojownikach. Seans na bank będzie przepełniony świetnymi scenami walk wręcz, ale jeśli science fiction to nie jest wasza bajka, to mamy również powrót po latach innego znanego tytułu, Diabeł ubiera się u Prady 2, z niekwestionowaną królową Meryl Streep, czy na przykład też fantastyczną Anne Hathaway. Znani bohaterowie ze świata mody wracają po 20 latach od wydarzeń z pierwszej części i, no jak zapewnia sam reżyser, ponownie spróbują rozkochać widownię. No i oczywiście wciąż możecie wybrać się na film Michael, czyli gigantyczny światowy hit opowiadający o życiu i twórczości niekwestionowanego króla muzyki pop Michaela Jacksona, w którego tak w ogóle wciela się jego bratanek Jafar Jackson. Aha, no właśnie, przypominam, że u nas w każdy piątek po godzinie 15 w audycji Pociąg do kina kolega Mariusz Stelmaszczyk rozdaje darmowe wejściówki na dowolny film w kinach Helios, więc jeśli macie ochotę pójść do kina za darmo, no to koniecznie bądźcie z nami przez cały czas. No bo za darmo to umówmy się, to jest uczciwa cena, prawda? Pink Floyd, Shine on You, Crazy Diamond. Dobra, ja już się zamykam, a wy słuchacie najlepszej klasyki rocka.

0: Accept, Metal Heart. No, mocnego heavy metalu w Rock Radiu również Ci dostatek. Dozujemy te muzyczne akcenty, żebyście nawet przez moment, nawet przez sekundę nie odczuli, słuchając Rock Radia, nudy. No, kochani, jak już weszliśmy w te dużo mocniejsze tony, to proponuję zostać z nimi na nieco dłużej. Za chwilę Rage Against the Machine. Boże, jedyny, jeden z moich ukochanych zespołów wszechczasów. No i numer, który od razu, od pierwszych sekund zaangażuje Wam głowę do machania, więc tym bardziej polecam zostać z nami na dłużej. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
12: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Wszystko się zgadza. No, pan lektor jest nieomylny. Rock Radio poleca na wynos, trwa i trwa mać. Dojeżdżamy właśnie wspólnie do godziny 18:00. No więc czas najwyższy posłuchać najświeższych informacji z kraju i ze świata. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy.
2: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
3: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzystał wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
2: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
4: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
2: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
5: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
2: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
0: Pogoda.
2: Bardzo ciepły i pogodny. Dzisiaj wieczór, w nocy też w miarę ciepło, od 4 do 11 stopni. Jutro z kolei przez Polskę będą przechodzić deszczowe chmury i burze prawie w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. A temperatura od 19 do 23 stopni, czyli cieplej niż dziś.
0: Rock Radio 105,4 FM.

Knockin' on Heaven's Door i Gansi w Rock Radio, co pozna, myślę, w każdej chwili każdy fan klasyki rocka, niezależnie od roku urodzenia. Absolutna klasyka gatunku w Rock Radio. No dobrze, kochani, nie ma co kombinować. Program Rock Radio poleca na wynos. Co tydzień przepełniony jest nagrodami, które podczas naszego spotkania możecie wygrywać. No dlatego bierzmy się za kolejny konkurs tej niedzieli. A co, nie ma co przedłużać? Tym razem, słuchajcie, do wręczenia mam znakomitą książkę łączącą dobry thriller ze światem technologii. No i nie jest to takie typowe, byle jakie fantastyczne lanie wody, no bo autor przez wiele lat pracował w międzynarodowym biznesie technologicznym, no więc można powiedzieć, że na tym temacie zjadł zęby. Mowa o autorze W.P. Rdzanku, bo pod takim pseudonimem ten pan funkcjonuje, i o jego książce Algorytm. Opowiada ona o genialnym programiście Karolu Kopelu, który współpracując z amerykańskim rządem tworzy przełomowy system sztucznej inteligencji o nazwie Zeus, no, który jest w stanie zlokalizować i zdemaskować każdego przestępcę w sieci. Nagle jednak nasz bohater znika w niewyjaśnionych okolicznościach wraz z kodami dostępu do swojego systemu, a w tym samym czasie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie następuje ogromny wyciek wrażliwych danych. Amerykański, polski i północno-koreański wywiad jednocześnie rozpoczynają poszukiwania naszego bohatera, no bo każdy ma w tym jakiś interes, niekoniecznie dobry, a w takiej grze po prostu nie ma żadnych przyjaźni. No i dobrze, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Kto ma ochotę zgarnąć ode mnie tę pozycję, niech teraz zamieni się w słuch, bo pytanie konkursowe, uwaga, uwaga, brzmi: jaki tytuł nosi seria, której pierwszym tomem jest właśnie książka Algorytm? Wiecie? No to otwierajcie maila i piszcie do nas z prawidłową odpowiedzią na konkurs@rockradio.pl. No i koniecznie do swojej odpowiedzi dołączcie jeszcze kreatywne uzasadnienie, dlaczego właśnie tobie należy się książka Algorytm autorstwa W.P. Rdzanka. A teraz w Rock Radio Ready to Go i Republika. No to skoro ready, to powodzenia.

0: Money for Nothing i Dire Straits, profesura światowej gitary, bez dwóch zdań. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, Status Quo i Blur to nasza najbliższa muzyczna przyszłość w Rock Radiu, no bo skoro postawiliście na nas, to oczekujecie najlepszej klasyki rocka, a my spełniamy swój obowiązek. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

w Rock Radio Blur, Song 2, ikona końcówki lat 90. No, zawsze ten numer będzie mi się kojarzył z czasami szkolnymi. Lubimy skakać z wami po osi czasu, no bo każda dekada dla każdego znaczy coś innego. Jezu, wspaniały rym. Dobrze, kochani, moi drodzy, ja wiem, że w niedzielny wieczór mówienie o poniedziałku to jest pewnego rodzaju zbrodnia niewybaczalna, ale mimo szczerych chęci, no czasu nie zatrzymamy i niebawem rozpoczniemy kolejny tydzień nierównej walki z codziennością. Dlatego, jeżeli wstajecie skoro świt i potrzebujecie tak zwanego kopa na rozpęd, no to zapraszam was serdecznie na nasze poranne powstanie Rock Radia, które już od ponad 8 lat mam przyjemność współprowadzić z niezawodnym Jankiem Bajorkiem, z którym no po prostu robimy co możemy, aby wasz poranek napędził was na resztę dnia. Za ewentualne szkody wyrządzone naszym dziwnym czasami poczuciem humoru zwracać nie będziemy, ale możemy wam zagwarantować, że no u nas nie ma udawania, a najważniejsi jesteście wy. No bo nic tak nie cieszy jak wasze telefony i głosówki z samego rana. Startujemy oczywiście już jutro o godzinie 6 rano, więc kto ma podobnie ustawiony budzik, no to po otwarciu oczu niech dołączy do nas i sam oceni, czy było warto. No dobrze, koniec samozachwytu, rączki na kołdrę, wracamy do tego, co jest w Rock Radio sterem i okrętem. Klasyka rocka ma się rozumieć. Jam, wehikuł czasu. No to szerokości.

0: Nigdy się nie znudzi, prawda? Immigrant Song i Led Zeppelin w niedzielne popołudnie w Rock Radiu. No a w zasadzie już za moment wieczór w Rock Radiu, ale to nie oznacza końca naszego spotkania. Nie, nie, cały czas jestem z wami na posterunku i łowię najlepsze muzyczne smaczki, jakie możecie usłyszeć w Rock Radiu. The Cranberries i Steve Winwood to u nas za moment. No ale oczywiście to nie wszystko. Klasyka rocka w Rock Radiu nie ma żadnego limitu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Alexa.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: otyłość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie.
5: Rock Radio.
7: Klasyka Rocka.
5: Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
11: Rock Radio poleca na wynos.
12: Na wynos.
13: No to dobry wieczór, szanowna załogo. Godzina 19, więc oficjalnie wchodzimy wspólnie w niedzielny wieczór. Tu Rock Radio. Zaczniemy tę godzinę z panem Bruce'em Springsteenem. No i jeszcze do godziny 20 będziecie mieli okazję zawalczyć o ostatnią nagrodę, którą dla was dziś przygotowałem. Ale wszystko w swoim czasie. Kajetan Kajtoruszczyk, lecimy dalej. Hell yeah!

W Rock Radio Nazareth i Hair of the Dog kapitalnie sprawdza się w aucie, nawet jeżeli pogoda ostatnio daje wiadomo co. Ta linia gitarowa jakoś tak zawsze powoduje, że się prostuje. Nie wiem jak wy. O, działa lepiej niż ten. Jak to się nazywało? Pamiętacie? Pajączek. Ten klasyk z telewizji Mango. Tak sobie teraz przypomniałem. Dobra, ale ja w zasadzie nie o tym teraz miałem mówić. Kochani, przypominam, że już dziś o godzinie 20 odpalamy dla was kolejną płytę tygodnia. No, czyli album klasyki rocka, który gramy dla was od początku do końca, bez żadnego skracania, bez żadnej ściemy. A to, jaki to będzie album, decydujecie zawsze wy w głosowaniu na naszym Facebooku. No i tym razem wybieraliście między albumem Core od grupy Stone Temple Pilots, a absolutnym klasykiem lat 90. Blood Sugar Sex Magik od oczywiście Red Hot Chili Peppers. Głosowanie zamknęliśmy dziś w samo południe o godzinie 12, więc jeśli jesteście ciekawi, która płyta wygrała, no to zajrzyjcie w wolnej chwili na naszego Facebooka, a wszystko stanie się jasne. Nie psujmy niespodzianki tym, którzy takie niespodzianki lubią. Płyta tygodnia już dziś o godzinie 20, a poprowadzi ją dla was jak zawsze kolega Rysiek Brzeziński. Z nami w niedzielę zakończycie z odpowiednim poziomem usatysfakcjonowania. A teraz, ulala, show must go on i Queen. Numer z absolutnie niepowtarzalną aurą. Wspólnie zróbmy zdecydowanie głośniej.

0: w Rock Radio Electric Light Orchestra, no czyli po prostu popularne ELO. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, mimo coraz późniejszej pory nie opuszczamy statku, wciąż jestem z wami na posterunku, no i robię co mogę, abyście mogli ten wieczór zaliczyć do udanych, żebyście mogli sobie postawić ptaszka. Za chwilę u nas muzycznie Phil Collins między innymi, no i za chwilę obiecany wcześniej ostatni konkurs, ostatnia szansa na zgarnięcie dziś od nas fantów, więc kochani, nigdzie nie odchodźcie, zróbcie sobie coś do picia i zaraz się słyszymy.
1: Rock Radio. Klasyka. Rock.

Radio 105 i 4 FM. Rock Radio. Hey! Wyszedł Joseł.

Depres, bojocie kocham, z pozdrowieniami dla wszystkich słuchających nas przy użyciu naszej aplikacji pod samiuszkimi taterkami. Hej! Tu Rock Radio. Przed chwilą, słuchajcie, obiecałem wam, że odpalimy ostatni konkurs tej niedzieli i rozdam wam ostatnią nagrodę, którą mam dziś dla was w naszym wiaderku rozmaitości, a będzie nią interesujący, bardzo mroczny thriller autorstwa Przemysława Kowalewskiego zatytułowany Księga Grzechu. No, nie ukrywam, że lubimy rozdawać wam tę lekturę. Historia, słuchajcie, zaczyna się podczas remontu zabytkowego kościoła w okolicach Szczecina, gdzie nagle odnaleziona zostaje kapsuła czasu, a w niej tajemniczy łaciński tekst. Konserwator zabytków prosi o pomoc w odczytaniu tego tekstu światowej klasy archeologa Nikitę Wajdę, który w trakcie swojej pracy odkrywa, że no, ten tekst łudząco przypomina jeden z rozdziałów Mrocznej Księgi Grzechu, napisanej lata temu przez fanatycznych wyznawców ekskomunikowanego przez Kościół katolicki groźnego księdza. No i kiedy ten fakt staje się publiczny, nagle zaczynają pojawiać się osoby, które za wszelką cenę chcą odszukać kolejne fragmenty tej księgi, co według naszego bohatera Nikity Wajdy stwarza olbrzymie zagrożenie dla istnienia całego kościoła. No jeśli lubicie tego typu historie, podobne do na przykład kultowego Kodu da Vinci, to ta lektura jest, można powiedzieć, pod was skrojona. Za moment ktoś z was ją od nas zgarnie, ale oczywiście nie za darmo. Najpierw musicie odpowiedzieć na moje pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka Przemysława Kowalewskiego, wydana w 2023 roku? No i jak zawsze, odpowiedź wraz z kreatywnym uzasadnieniem, dlaczego akurat ty zasługujesz na zgarnięcie od nas książki Księga Grzechu, wysyłajcie niezmiennie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A w Rock Radio już teraz T-Rex i Get It On. Łączy nas klasyka rocka, więc gramy dalej.

0: Saxon, Ride Like the Wind. Kolejny kapitalny numer, który możecie usłyszeć tylko u nas w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dziękuję Państwu serdecznie za wspólnie spędzony cały weekend. Nasze spotkanie dobiega właśnie końca, ale to nie koniec atrakcji, jakie mamy dla Was w Rock Radio w ten wieczór. Przypominam, że lada chwila, bo o godzinie 20 stery przejmuje Rysiek Brzeziński, który zagra dla Was płytę tygodnia, no czyli album, który wybieraliście w ten weekend w naszym głosowaniu na Facebooku. Ja z kolei wracam do Was już jutro. Tym razem, skoro świt, wspólnie z Jankiem Bajorkiem, bo o godzinie 6 rano w Powstaniu Rock Radia ma się rozumieć. Także kochani, miłego wieczoru i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, pa pa.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
11: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Po reklamie.
14: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, tu Rysiek Brzeziński. Już po 20, więc to pora na to, na co wszyscy czekaliśmy. Na Płytę Tygodnia, którą wybraliście na Facebooku Rock Radia. Tym razem zdecydowaliście, że spędzimy ponad godzinę z płytą Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers z 1991 roku. Piąty album Papryczek do dziś jest uznawany za arcydzieło, ale powstał jako swoiste być albo nie być zespołu. Przed Blood Sugar Red Hoci osiągnęli umiarkowany sukces i do statusu gwiazd było jeszcze daleko. Była to też dopiero druga płyta nagrana z gitarzystą Johnem Frusciante, który był w tamtym czasie mocno uzależniony od heroiny i niedługo po wydaniu Blood Sugar Sex Magik odszedł z zespołu głównie z powodu nieradzenia sobie z sukcesem. W takim razie zaczynamy i na pierwszy ogień słuchamy otwierającego płytę The Power of Equality.

0: Płyta tygodnia w Rock Radio.
1: Dzisiaj słuchamy Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers, płyty, która nagrana została w słynnym The Mansion, czyli w posiadłości w Laurel Canyon, zaaranżowanej na jedno wielkie studio nagrań. Według niektórych dom należał kiedyś do Harry'ego Houdiniego i miały w nim rezydować duchy. Producent płyty, Rick Rubin, wybrał to miejsce, bo uznał, że zwykłe studio zabije klimat muzyki, którą Red Hoci skomponowali. Posiadłość posłużyła prawie wszystkim jako miejsce do spania. Jedynie perkusista Chad Smith dojeżdżał codziennie motocyklem. Muzyk twierdził, że chciał wracać do żony, ale wokalista Anthony Kiedis stwierdził, że Chad bał się nawiedzonego domu. Z kolei Flea i John Frusciante byli zachwyceni atmosferą miejsca i dzięki temu mogły powstać tam takie hiciory jak Give It Away, Under the Bridge czy Suck My Kiss, którego teraz posłuchamy.

0: Frank.
1: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
2: Dalej słuchamy całego Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers. Panowie nagrali ten album niemal w 100% na tak zwaną setkę, czyli wszyscy grali i śpiewali naraz podczas nagrań. Rickowi Rubinowi chodziło o uchwycenie niepowtarzalnej energii, jaką zespół prezentował na scenie. To także dzięki niemu na płycie pojawił się legendarny Under the Bridge. Rubin znalazł w notesie wokalisty Antonego Kiedisa jego bardzo osobisty wiersz, który opowiadał o samotności i uzależnieniach. Samemu Antonemu wydawało się, że jest za mało Chili Peppersowy, ale producent namówił zespół, by jednak spróbować stworzyć kawałek w oparciu o ten tekst. Wielu fanów uważa, że gdyby tego utworu nie było na płycie, to Red Hotom trudniej by było wejść do rockowej elity. Na szczęście nie musimy nad tym gdybać. My teraz z kolei posłuchamy innego mocnego hitu z Blood Sugar Sex Magik, pora na Give It Away.

0: To jest Apache Rose Peacock, Red Hot Chili Peppers z płyty Blood Sugar Sex Magik. Tego dzisiaj słuchamy w Rock Radio w całości. Za chwilę wracamy do kolejnych kawałków z tej płyty, także nigdzie się nie ruszajcie. Bądźcie cały czas z Rock Radiem i naszą aplikacją.
1: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy ponad godzinną przygodę z płytą Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers. Album ukazał się na rynku 24 września 1991 roku. Dokładnie w ten sam dzień, w którym Nirvana wydała Nevermind. Z perspektywy czasu może nam się wydawać, że wydanie tak mocnych dwóch płyt jednego dnia było szaleństwem, ale to był czysty przypadek. Niemniej, gdy świat zwariował na punkcie grunge'u, to mimo wszystko nie zapomniał o funk-rockowej energii papryczek, a co ciekawe, muzycy obu ekip w międzyczasie nawiązali bardzo dobre relacje, szczególnie Anthony Kiedis z Kurtem Cobainem. Przed nami ostatnie dwa numery na płycie, czyli Sir Psycho Sexy i króciutki They're Red Hot, a kolejna płyta tygodnia już za tydzień. Rysiek Brzeziński, na razie.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Audycja Niezły gość, Rysiek Brzeziński przy jednym mikrofonie, a przy drugim Tomek Machnicki, stand-uper. Cześć.
2: Cześć.
1: No właśnie, stand-uper, a może żartowniś, trefniś, jak lubisz być określany?
2: Szczerze, dla mnie to wszystko jedno. Ja wiem, że niektórzy nie lubią, szczególnie jeśli określa się ich mianem kabarecerza, ale dla mnie to jest, wiesz, whatever. Cokolwiek, co kojarzy się z komedią, jest dla mnie okej. Okay. Pamiętam, że miałem taką sytuację raz w życiu, że pojawiło się moje nazwisko gdzieś tam na pudelku bodajże.
1: O!
2: I znajomi wysłali mi właśnie, tylko podkreślając to, że w tytule było napisane kabareciarz, coś tam.
1: No, ważne, żeby mówili, nieważne jak, ale żeby mówili. Gdybym ja ciebie, wiesz, nazwał tutaj trefniś, nie? To się nie obraź, ja po prostu bardzo lubię to słowo. Świetnie brzmi.
2: Szczerze, jest bardzo śmieszne.
1: Dokładnie. Jak długo ty się tym stand-upem zajmujesz i w ogóle kiedy ci wskoczyła do głowy ta koncepcja, żeby tym stand-upem się zająć?
2: Wiesz co, tak ogólnie to się zajmuje gdzieś od 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. I tak naprawdę zacząłem się nim zajmować trochę z nudów, bo była taka sytuacja, że ja sobie przeciąłem stęgno w małym palcu i nerw na zajęciach teatralnych, takiego amatorskiego teatru. No i byłem na zwolnieniu lekarskim z pracy bodajże przez 4 miesiące czy 5. No i generalnie szukałem sobie czegoś, czym mógłbym zająć czas. No i wtedy tak jakoś wpadłem na stand-upy. Zobaczyłem bodajże jakieś wydarzenie, chyba grupy Stand Up Polska wtedy. I jakoś się tak tym zainteresowałem i zacząłem trochę czytać. Pomyślałem, że może bym sobie spróbował też to zrobić. A że jakieś tam doświadczenie właśnie sceniczne z tego amatorskiego teatru już miałem, no to powiedzmy, że w jakimś sensie to było łatwiejsze, bo wcześniej samo to dołączenie do tego amatorskiego teatru to była taka walka z nieśmiałością generalnie, bo ja byłem turbo nieśmiałą wcześniej, więc jakoś tak to się, wiesz, wpisywało w te moje zainteresowania na tamtym etapie.
1: Ja myślę, że ty w ogóle potrafisz dalej grać tą swoją taką nieśmiałością, albo taką, bym powiedział, przepraszam, jak to brzmi, ale trochę tak jest, pierdołowatością na scenie, nie? Że potrafisz to fajnie wykorzystać.
2: Grać to ja potrafię pewnością siebie. Ta nieśmiałość jest prawdziwa.
1: No tak, ale mi chodzi o to, że potrafisz to świetnie wyeksponować, tak żeby widz zrozumiał, gdzie tutaj jest przewrotność tego. Widz i słuchacz oczywiście.
2: Nie, no tak, wydaje mi się, że tutaj ten kontrast jest bardzo fajny, bo wiesz, no tak naprawdę gdzieś taka sceniczność generalnie i występowanie przed ludźmi z nieśmiałością się zupełnie nie kojarzy, no nie? Więc często, szczególnie jak mnie zapowiada, wiesz, na przykład ktoś przede mną jest na scenie taki turbo energiczny i tak dalej, więc ja wtedy jak wychodzę z tą swoją taką naturalną trochę nieśmiałością i takim lekkim wycofaniem, to samo to już ludzi w tym kontekście takim scenicznym śmieszy, no nie? Więc powiedziałbym, że to jest taki lekki mój handicap troszeczkę. Ale to jest wydaje mi się też piękne w takich scenicznych, komediowych rzeczach, że w zasadzie każdego typu postać moim zdaniem jest się w stanie obronić. Jeżeli jest odpowiednio, wiesz, odpowiednio ubrana i włożona w odpowiedni kontekst, to tak naprawdę każdy w jakiś sposób to może zrobić i to ubrać tak, żeby to było strawne i zabawne jednocześnie.
1: 2017 to jest chyba ten moment, kiedy stand-upy w Polsce zaczęły jakoś tak eksplodować. To dobrze myślę o tych czasach? Czy to już wcześniej się zaczęło?
2: Jakoś tak mniej więcej. To wtedy jeszcze no, na pewno te osoby, które teraz są powiedzmy na tym takim sprzedażowym topie, czyli tam Lotek, Paczes i tak dalej, no to oni jeszcze na pewno byli przed tą erą halową. W sensie na pewno już byli rozpoznawalni, ale jeszcze ja nawet pamiętam, jak kiedyś byłem raz na open micu gdzieś w Chorzowie właśnie przed Lotkiem na jego solowym występie, gdzie tam było chyba z 80 osób jeszcze, więc to tego typu była skala wtedy, nie? Gdzie teraz on no, po prostu wyprzedaje halę, więc tak, no było to rozwojowe. Na pewno wtedy właśnie już Abelard, Kasper Ruciński, tam Kaśka Piasecka, to oni już byli na pewno gdzieś poziom wyżej, jeżeli chodzi o ten rozwój i sprzedaż, ale tak, no to był gdzieś początek tego boomu, wydaje mi się.
1: No tak, wtedy jeszcze ten stand-up, z tego co pamiętam, nie był aż tak popularny. Wydawało się, że robi to może raptem, nie wiem, 5 osób na krzyż, no, ale tutaj nagle mamy tylu zawodników i mało tego, stand-upy są grane nie tylko na największych halach, gdzie są te występy wyprzedawane, ale też no, w małych miejscowościach, na jakichś lokalnych stand-uperów ludzie chętnie przychodzą, więc ta rewolucja taka stand-upowa w Polsce daleko zaszła.
2: O tak, na pewno. Ja czasami jestem zaskoczony, w jak małych miejscowościach możemy zagrać i to jest super. Bardzo mi się to podoba, wiesz, że możemy sobie pojechać, wiesz, gdzieś do naprawdę małej miejscowości jakieś, nie wiem, na Podkarpaciu czy gdzieś w Zachodniopomorskiem i tam sobie zagrać dla pełnej sali osób często. Więc no, to jest naprawdę super.
1: No tak, i to widać też zresztą w twoich trasowych vlogach. To też jest fajny element, że właśnie prowadzisz takie vlogi jako też sposób, wiadomo, swojej autopromocji, ale też pokazujesz to wszystko, jak to wygląda trochę od kuchni.
2: Tak, ja szczerze na początku się zastanawiałem, czy będą ludzie zainteresowani tym, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było coś tak pokazać trochę od tej strony, powiedzmy, zakulisowej. I bardzo się cieszę, że jest publiczność, która jest tym zainteresowana i chce to oglądać. Dla mnie to jest bardzo przyjemne kręcenie tych rzeczy, a jeszcze no cieszę się, że mam okazję w tym momencie to robić, no bo jestem na teraz z Michałem Leją na supportach głównie. Dzięki temu głównie mam okazję te wszystkie rzeczy sobie robić i kręcić, więc no super, bardzo się cieszę, że mam taką możliwość i że faktycznie ktoś jest tym zainteresowany. A jest to na pewno trochę inna forma niż, wiesz, same te występy sceniczne, więc ja bardzo lubię to robić.
1: No, trasy trasami, ale też twoja znaczna część życia i kariery koncentruje się wokół Krakowa, Comedy Lab, wiadomo.
2: Tak, tak, tak.
1: To jest taka, można by powiedzieć, wylęgarnia obecnie tam w Krakowie, żartownisiów różnej maści.
2: Tak, no nawet nie powiedziałbym, że teraz, ale już długo tak naprawdę. Ja w 2017 właśnie pierwszy swój występ taki open micowy miałem w Comedy Labie, a Comedy Lab już wtedy działał od jakiegoś czasu. Tak, myślę, że można tak powiedzieć, że Comedy Lab jest wylęgarnią wszelkiej maści osób żartowniczych. My sobie tam naprawdę robimy różne rzeczy komediowe, eksperymentujemy, próbujemy robić nowe rzeczy też. No generalnie misją tego stowarzyszenia, bo jest to tak naprawdę stowarzyszenie, jest dawanie takiej, wiesz, przestrzeni do rozwoju osób, które są komedią zainteresowane i chcą tą komedię robić. Czy to osób, które już są doświadczone i chcą sobie z komedią poeksperymentować, czy osób, które chcą spróbować i gdzieś tą swoją komediową przygodę zacząć. To naszym głównym zadaniem jest dawanie takiej

0: zupełnie inni i nowi ludzie?
1: Tu powiedziałbym, że bardzo różnie. Mamy na pewno swoją taką, wiesz, stałą publikę, która przychodzi regularnie i wie po prostu, że to są eksperymenty komediowe, wie, czego się może spodziewać, że zawsze zobaczą sobie coś innego, też te open mic'i, które są taką przestrzenią do testowania nowych rzeczy i tak dalej. A są też bardzo często ludzie, którzy przychodzą po raz pierwszy. Ja szczerze jestem bardzo zdziwiony często, jak dużo ludzi przychodzi ciągle po raz pierwszy. Że mamy na przykład, wiesz, jakiś event taki regularny i nie wiem, no jednego tygodnia mamy na przykład większość faktycznie stałych widzów, a na przykład za tydzień mamy praktycznie, nie wiem, 70-80% osób, które są po raz pierwszy. I to jest takie, wiesz, motywujące, że jesteśmy faktycznie w stanie dotrzeć do nowych ludzi i gdzieś tam jakoś u nich tą komedię zaszczepić. Oczywiście wiadomo, że wiesz, że jest takiego typu ryzyko, że ktoś przyjdzie, zobaczy eksperyment, który, no wiadomo, eksperymentalne rzeczy nie zawsze są udane. No, nie ma się co
0: oszukiwać. No tak, dlatego to są eksperymenty.
1: Tak, tak. No jest pewnego rodzaju tam ryzyko, że ktoś przyjdzie, zobaczy taki nieudany eksperyment za pierwszym razem i powie sobie, no nie, to nie jest coś, co ja chciałbym oglądać. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto, że wychodzą z tego fajne rzeczy, no bo ryzyko to jest jedna z rzeczy chyba takich najbardziej rozwijających, bo no jakby się tak gdzieś zakopać w tym, co już idzie dobrze, no nie, i tylko to odtwarzać, to wydaje mi się, że można się po prostu przestać rozwijać, ale to też nie jest to, o co nam chodzi. Chcielibyśmy tworzyć jakieś nowe rzeczy, wymyślać też jakieś nowe formaty komediowe, też w ostatnich latach kilka takich rzeczy, które teraz dobrze funkcjonują, udało nam się dzięki takim eksperymentom stworzyć. Więc wydaje mi się, że ta ścieżka, którą idziemy na ten moment, procentuje po prostu i dzięki temu tworzymy naprawdę fajne rzeczy, które też ludzie doceniają.
0: No jak najbardziej, tym bardziej, że no, w Warszawie na przykład działa Stand Up No Limits, więc też fajnie, że w Krakowie działacie z tą inicjatywą Comedy Labu, gdzie też pewnie jesteście otwarci na coraz to nowych uczestników właśnie od tej waszej strony, prawda? Żeby ktoś przeszedł na open mic'a na przykład, albo się spróbował w jakiejś innej formule. Dużo osób w ogóle przychodzi tam do was, żeby jakby, no może nie rozpocząć karierę, ale żeby spróbować chociaż swoich sił.
1: Tak, powiedziałbym, że w ciągu takiego miesiąca to zwykle kilka nowych osób się trafi. Takich, które próbują sobie wyjść na przykład na open mic'a po raz pierwszy, żeby zobaczyć z czym to się je. Oczywiście bardzo duży procent osób nie robi tego później dalej, no bo to też bardzo często wydaje się łatwe. No nie, przychodzisz na takiego open mic'a, na którym na przykład, nie wiem, początkującym osobom albo nawet tym, które są już doświadczone i testują jakieś nowe rzeczy, nie idzie, no nie, i patrzysz z perspektywy publiczności i myślisz sobie, ja bym to zrobił lepiej, wiesz, mam w głowie tyle śmiesznych rzeczy, a później wychodzisz na scenę i stajesz przed tą publicznością, wiesz, światło cię oślepia, gdzie ty nie masz świadomości, że to tak wygląda, i stajesz i jest gula w gardle i masz tylko
0: No tak.
1: Oj, widziałem wiele takich przypadków, to jest bardzo ciekawe, jak wiesz, jak zmienia się taki cały obraz osoby, nie? Ktoś jest taki, wiesz, pewny siebie, wygadany i tak dalej, taki hop do przodu, nie? Tutaj wszędzie go jest pełno i wchodzi na scenę i jest ten moment takiej konfrontacji, no nie?
0: Tak.
1: I jak to się zmienia, wiesz, jak powietrze tak uchodzi. Oczywiście ja mam bardzo dużo empatii do tych osób w tym momencie, nie? I publiczność pewnie też. Tylko, że jeżeli publiczność zaczyna ci współczuć, to niestety już nie będzie się z ciebie śmiać. I to jest takie, wiesz, bardzo, z jednej strony bardzo trudny moment, a z drugiej bardzo ciekawy do oglądania. Jakie to, wiesz, jakie to są przeżycia w takim momencie. I jak to jest taka duża zmiana w kontekście tego, co było wcześniej przed wejściem na scenę.
0: Bartek Zalewski kiedyś mi opowiadał o takiej sytuacji, że podczas jednego z jego występów, zdaje się, ktoś tam był właśnie na publiczności taki niezadowolony, zwracał uwagę, coś tam komentował w kółko, to ten mówił, no dobra, chodź tu stary, masz 5 minut. Zabiło gościa, po prostu, nie?
1: No, nie dziwi mnie to. Bartek też jest jedną z osób, wydaje mi się, takich bardziej rozpoznawalnych w komedii polskiej, która też dużo eksperymentuje. Robi takich też, on dużo działa na YouTubie i tak dalej, i te jego rzeczy są też często takie ryzykowne, powiedziałbym, więc no nie dziwi mnie, że zrobił tego typu eksperyment w trakcie występu.
0: No wiadomo, nie? No, ale też te open mic'i, czy też masz minutę na przykład, to też to już wiadomo, że to już jest dla osób chętnych, a nie tak wywołanych, wiesz, no to chodź, pokaż, co potrafisz, nie? No bo to jednak skala żenady zupełnie jest inna, myślę.
1: Tak, zdecydowanie.

0: Zdecydowanie. No też często wydaje mi się, taka osoba by się nie zdecydowała wyjść na scenę, a nawet jeżeli by się zdecydowała, no to wydaje mi się, że niestety w zdecydowanej większości przypadków takie ad hoc wyciągnięcie kogoś, no to po prostu nie zadziała dobrze, nie?
1: No tak, zdecydowanie. Też warto wspomnieć, że wy z Comedy Labem działacie przy lokalu 103,8 FM w Krakowie, czyli to jest lokal, no, bardzo rock radio bliski, więc jak ktoś by chciał tam was odwiedzić, to w tym lokalu, prawda? Tam głównie.
0: Tak, zgadza się. W tym momencie właściwie większość naszych wydarzeń przenieśliśmy do tego lokalu. Też to jest miejsce bardzo klimatyczne i pod komedię się nadające. Ja wizyty w tym lokalu bardzo polecam i na ten moment ze współpracy my jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę jest to taka przestrzeń, w której tą komedię się robi dobrze i klimat jest naprawdę taki sprzyjający dobrej atmosferze. Robimy tam sporo wydarzeń, bo w zasadzie teraz środa, piątek, niedziela, a jeszcze czasem coś pomiędzy, jeżeli coś dodatkowego nam wskoczy. Środa, niedziela to są głównie open mic'i, na które też każdy tak naprawdę może się zgłosić i spróbować sobie wystąpić. My testujemy tam nasze nowe rzeczy, a w piątki robimy te nasze takie flagowe wydarzenia, czyli eksperymenty komediowe, albo przez całość wydarzenia jest eksperyment komediowy, albo eksperyment połączony z open mic'iem, to już zależnie od tego, jaki ten eksperyment jest czasowy. Jeżeli coś jest na całe 2 godziny, to wiadomo, wtedy eksperyment zajmuje całość wydarzenia, a jeżeli to jest coś krótszego, no to podajemy też przestrzeń na open mic'a przy takim eksperymencie.
1: Ja tylko przypomnę, 103,8 FM to są fale, na których my nadajemy w Krakowie, więc jak najbardziej zapraszamy też oczywiście na Comedy Lab, żeby posłuchać, żeby może się sprawdzić, jeżeli ktoś o tym myślał. Właśnie, kiedy do ciebie, znaczy mi powiedziałeś, że 2017 to był taki moment, kiedy postanowiłeś spróbować, ale kiedy do ciebie dotarło, że być może komedia to jest coś, co najbardziej lubisz w życiu, w sensie pod kątem nawet gatunku filmowego, chociaż nie wiem, może jest zupełnie inaczej, może wolisz horrory, ale nie wiem, no na pewno oglądałeś tam w dzieciństwie filmy z Jimem Carreyem, załóżmy, i tak dalej, prawda?
0: Tak szczerze, to powiem ci, że jeżeli chodzi o filmy, to ja głównie i przez cały czas oglądałem dramaty.
1: Bardzo komediowo.
0: Oj, no, jako młoda osoba, szczególnie tak liceum i studia, no to ja męczyłem dramat za dramatem, non-stop, tak naprawdę.
1: To miał też związek z tą twoją amatorską grupą teatralną, tak?
0: O, wtedy jeszcze nie, ja do amatorskiej grupy teatralnej to dołączyłem już jako dorosła osoba, więc wtedy po prostu lubiłem się smucić. Nie, lubiłem takie poważne historie. Oczywiście też oglądałem rzeczy komediowe i wiadomo, filmy z Jimem Carreyem to na pewno była jedna z tych rzeczy. Ja też dość często zdarzało mi się oglądać kabarety wtedy. Pamiętam, ja byłem dużym fanem kabaretu Moralnego Niepokoju.
1: O, ja też kiedyś, tak.
0: I humoru Roberta Górskiego. Ja pamiętam, że tygodnik Moralnego Niepokoju to przez jakiś czas była taka rzecz, na którą ja czekałem faktycznie.
1: To był świetny program, muszę powiedzieć, w prime swoim na początku 2000.
0: Tak, ja też tak uważam, że miał fajną strukturę i te skecze były naprawdę dopracowane, no i po prostu wydaje mi się, że Robert Górski też po prostu świetnie pisze, więc po prostu te rzeczy były bardzo zabawne.
1: Pytam o tego Jima Carreya, no bo to jest jeden z najsłynniejszych, nie tylko aktorów, ale też i właśnie stand-uperów. Zresztą to jest ciekawe nawet, a bym powiedział wręcz zastanawiające, że u nas w Polsce mało jest tych aktorów, którzy też idą w stand-up, a w Stanach Zjednoczonych to się wręcz wiąże z aktorstwem, no bo przecież był Robin Williams, świętej pamięci też między innymi. Ci faceci, którzy też prowadzą late night show, też są tak naprawdę stand-uperami, nie? A u nas to trochę zupełnie inaczej.
0: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że no, Cezary Pazura, na pewno on gdzieś był stawiany często jako taki odpowiednik polski Jima Carreya, wydaje mi się, że w czasach, nie wiem, 13 posterunku na przykład. No i on też, no wydaje mi się, że on siebie określał solistą kabaretowym, ale to no gdzieś to miało jakieś elementy stand-upowe na pewno, no nie? No bo on też sam występował i coś z tego stand-upu próbował robić. Wydaje mi się, szczerze, gdybym miał powiedzieć, to przejście z takiego aktorskiego grania do stand-upu jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać, moim zdaniem. Bo faktycznie Ja na przykład patrząc ze swojej perspektywy, nie, jak robiłem gdzieś te rzeczy w teatrze amatorsko, no to powiedziałbym, że na początku faktycznie dało mi to jakiś taki handicap w tym sensie, że jakoś tam byłem zaznajomiony ze sceną, ale z drugiej strony niektórych rzeczy musiałem się pozbyć, w sensie takiego, wiesz, takiego trochę nadgrywania, takiego przesadzania z różnymi takimi emocjonalnymi odegraniami i tak dalej. Oczywiście to wiadomo, że to nie jest takie proste, no nie? Ale myślę, że po części aktorzy nie mają aż tak łatwo, żeby przejść na scenę stand-upową, że to jednak wymaga trochę wysiłku. No teraz jest trochę też osób, które próbują to robić. Wydaje mi się, że Karolak też ma jakieś swoje wydarzenia, chociaż szczerze nie było mi dane zobaczyć na ten moment. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to wydaje mi się, że u niego jest całkiem dobrze, to znaczy, że ludzie przychodzą faktycznie to oglądać. Też Sztur robi swój stand-up, więc na pewno są osoby, które próbują, ale faktycznie nie jest to tak naturalna ścieżka jak w Stanach Zjednoczonych, no bo tam gdzieś to się na pewno tak naturalnie zazębia. No nie bardzo wielu aktorów ma swoje jakieś specjale stand-upowe i bardzo wielu też stand-uperów później zajmuje się jakimiś komediami w sensie filmowym, nie? Że w sensie, że robią swoje filmy i tak dalej. Czy tam też Ricky Gervais na przykład, no nie?
1: Oczywiście, tak. Ale to jest w ogóle ewenement na skalę światową, no bo to jest facet, który nie jest zawodowym aktorem, prawda? On wszedł w to aktorstwo jakoś tam naturalnie, ale on tam był, no nie wiem, miał zupełnie normalną pracę, wiesz, zanim w ten świat wszedł. Taki łeb mieć właśnie, takie są talenty gdzieś tam poukrywane, to aż się żal robi, że to tak, wiesz, więcej tego nie ma.
0: To prawda, no on no, niesamowity jest, jeżeli chodzi o te komediowe rzeczy, a nawet nie tylko, no nie, no bo jego serial, ten Afterlife.
1: Świetny, tak.
0: Tak, który jest, wiesz, nie dość, że dobry komediowo, to tak fabularnie i dramatycznie jest bardzo dobry i bardzo mocny, moim zdaniem. Historia jest naprawdę ciekawa i taka, no, uderzająca momentami. Bardzo, bardzo, bardzo to są dobre rzeczy.
1: No i to też jest warto przypomnieć, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę, to jest facet, który właśnie wymyślił The Office, tę oryginalną brytyjską wersję. Znaczy nie sam, bo on tam miał, Boże, mi teraz nazwisko uciekło, może ty będziesz pamiętał, swojego kumpla, z którym on to stworzył, też aktor właśnie, zawodowy. Z jego doświadczeń biurowych właśnie to się wzięło, nomen omen.
0: Steven Merchant, tak?
1: Tak, tak, Merchant.
0: No to jest później w ogóle takim też ciekawym smaczkiem było to, jak on się pojawił w tej amerykańskiej wersji, nie? The Office.
1: Na chwilę dosłownie, przy windzie tam pamiętam scenę. No. Tak, to było świetne. A masz w ogóle swojego ulubionego stand-upera poza sobą oczywiście?
0: Na pewno z polskich stand-uperów to takim moim ulubionym jest Michał Leja, bo z nim bierze na supporty. Polecam, super, będzie w wielu miejscach, zapraszam.
1: Autopromocja, proszę bardzo.
0: Tak poważnie, to moim ulubionym stand-uperem, jeśli chodzi o polski rynek, to jest Abelard Giza. Na pewno też jest jedną z pierwszych takich osób, które ja stand-upowo zacząłem oglądać. I naprawdę mi imponuje to, co on robi. I też miałem tą przyjemność, żeby z nim być w trasie kilka razy. No i to, jak on pracuje, jak rozwija swój materiał, jak cały czas go poprawia, no jest to dla mnie naprawdę imponujące. A jeżeli chodzi o zagranicę, to chyba Tom Segura jest moim ulubionym.
1: Muszę ci powiedzieć tak, bo już trochę sobie gadamy, jest fajnie, przyjemnie, a ty jeszcze ani razu nie użyłeś słowa powszechnie uznawanego za wulgarne. Co mnie dość zaskakuje, bo w twoich programach stand-upowych to się aż od nich roi. Jak bardzo to jest ważne?
0: Wiesz co, ja prywatnie bardzo mało przeklinam.
1: Czyli się wyżywasz na scenie.
0: Tak. Ja bardzo rzadko jestem wulgarny w prywatnych rozmowach. Mhm. Kiedyś byłem, wydaje mi się, szczególnie jako nastolatek i taki młody dorosły, ale później jakoś... No wydaje mi się, że te wulgaryzmy w stand-upie są częścią takiej ekspresji scenicznej i podkreślania takich emocji. Też ja wydaje mi się, że scenicznie trochę za dużo ich używam i staram się w tym momencie pracować nad tym, żeby to po prostu trochę ograniczyć, bo wydaje mi się, że część swoich materiałów, jak tak przeglądam na przykład rzeczy starsze, to mógłbym trochę wyczyścić bez uszczerbku dla materiału. A często, jak na przykład, wiesz, jakiś jakiś fragment, który już mam, działa mi z wulgaryzmem, no to ciężko mi jest go wyczyścić wtedy, bo ja mam wrażenie, że to działa, bo to jest takie, jakie jest. No nie? A teraz bardziej zacząłem trochę nad tym pracować od strony takiego, takiego podejścia, żeby jednak te rzeczy trochę poczyścić. Ale wydaje mi się, że często to po prostu oddaje emocje, że no, ludzie w takich sytuacjach właśnie, właśnie emocjonalnych na co dzień po prostu tych wulgaryzmów używają, a stand-up wydaje mi się, że im bardziej jest szczery, im bardziej jest prawdziwy, im bardziej jest wiarygodny, tym bardziej jest po prostu dla ludzi zabawny i bliższy takiej, takiej codzienności. Więc w tych sytuacjach takich emocjonalnych, które się pojawiają i które opisujemy na scenie, no to wydaje mi się, że to po prostu dobrze gra i pasuje do tego. Ale gdzieś na pewno moją taką ambicją jest robienie rzeczy jak najmniej wulgarnych tak naprawdę.
1: Czyli dla dzieci albo dla kardynała Dziwisza na przykład będzie można kiedyś zagrać.
0: O Boże, stand-up dla kardynała Dziwisza to byłoby jedno z najbardziej abstrakcyjnych doświadczeń w moim życiu.
1: Nie przypadkowo wyciągnąłem tę postać, bo w jednym ze swoich programów o tym wspominałeś.
0: Tak, myślałem. Wow.
1: Tak.
0: Wyobraziłem sobie to i jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogłyby się wydarzyć.
1: Miałbyś pomysł tak z marszu, o czym tam opowiadać?
0: No chyba o nim, wiadomo, to byłoby tego.
1: Tak, to jest świetny obiekt żartów, rzeczywiście.
0: Słuchaj, no kto jak to, ale on chyba ma dystans, tak?
1: No, powinien mieć, no a później wiesz, i tak powie, że o niczym nie wiedział, także na luzie.
0: Właśnie. Słuchaj, to no. ja nic nie słyszę.
1: Znowu tu się odwołam do Bartka Zalewskiego, który mi kiedyś opowiedział o tym, że poszedł do szkoły zrobić w ogóle stand-up. Został zaproszony, tam dla jakichś, nie wiem, czwarto-piątoklasistów robił stand-up i on mówił, że to dopiero było dla niego stresujące, bo to była najbardziej wymagająca publiczność na świecie.
0: O, nie dziwię się. Ja akurat stand-upowo nie miałem okazji występować dla dzieci, ale grałem w spektakle teatralne dla gimnazjalistów i jejku, to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu takim scenicznym, wydaje mi się, gdzie jakby ich brak takiego, wiesz, zainteresowania i poziom rozproszenia i tak dalej, i to, żeby spowodować, żeby oni się skupili na moment, no to było niesamowite wyzwanie, naprawdę.
1: Najgorzej jak masz, wiesz, jakiś poważny monolog, a to ci ktoś tam z publiczności, wiesz, krzyczy losowo, nie?
0: Tak, ja na szczęście tam miałem taką mocną postać, pod którą trochę się mogłem schować, wiesz, ja byłem tam, bo to był poważny spektakl, Kopciuch bodajże, więc poważna rzecz o zakładzie poprawczym dla nastolatków i ja grałem tam właśnie zastępcę dyrektora tego zakładu poprawczego. Więc to była, wiesz, taka postać, pod którą trochę się mogłem schować, trochę pokrzyczeć, trochę, wiesz, poudawać mocno pewność siebie, więc o tyle miałem łatwiej, ale naprawdę no jest duża trudność. A z takim, jeżeli chodzi o takie dogadywanie, to faktycznie to jest ciekawe, że te osoby właśnie w takim wieku, bo to jest chyba najtrudniejszy wiek, wydaje mi się, gimnazjum, z tego co pamiętam ze swojego, wiesz, takiego doświadczenia własnego i też ze styczności z osobami w tym wieku. I faktycznie nie mają takiego hamulca, wydaje mi się.
1: Tak, tak.
0: A druga strona jest taka, że no, na stand-upie to częściej się zdarza, no nie? Bo czasami no, my chcemy czasem rozmawiać z publicznością, a czasem ludzie mają poczucie, że my chcemy, więc to się zdarza częściej. Chociaż faktycznie raz mi się zdarzyło coś takiego, jak graliśmy jeszcze w tym amatorskim teatrze inny spektakl, Piaskownica Michała Walczaka, gdzie tam była jakaś taka scena końcowa i to był faktycznie fajnie ten spektakl poszedł i tam w trakcie spektaklu teatralnego jakaś pani starsza taka po 60, wiesz, zaczęła coś krzyczeć na koniec, jakby podpowiadać postaci, nie? Dla mnie to było takie niesamowite, że musiało naprawdę pójść dobrze, jak ona się wkręciła do tego stopnia, że zaczęła, wiesz, w trakcie spektaklu teatralnego krzyczeć.
1: No to trzeba było jej tam jakąś budkę postawić, nie? Żeby suflerka miała swoje miejsce.
0: Tak jest. No a na stand-upie no, trochę jest to częścią tego całego performansu, chociaż jest to lekko zwodnicze, wydaje mi się, bo faktycznie są takie momenty, kiedy my chcemy z ludźmi porozmawiać, ale też dajemy wtedy taki sygnał, że to jest okej, żeby mówić i to powoduje czasami problemy w takich momentach, wiesz, kiedy my chcemy po prostu zrobić ten materiał, który mamy przygotowany, nie? A ludzie już są odpaleni i zaczynają dogadywać przez cały czas, no nie?
1: Bardzo miło się gadało, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do nas, do Rock Radia. Online, co prawda, ale wpadłeś.
0: Tak jest.
1: Więc fajnie.
0: Super, mnie też było bardzo miło, bardzo dziękuję.
1: Tomek Machnicki był dziś niezłym gościem Rock Radia. Jeszcze raz dzięki.
0: Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, czyli ja, a przed drugim mikrofonem Ryszard Ćwirlej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
1: Pisarz, dziennikarz i jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o polską scenę kryminału.
2: Tak, aż tak mocno. Tak. Jedna z najważniejszych, może jedna z najstarszych, tak? Dinozaur polskiego kryminału, to by dobrze zabrzmiało, bo czy najważniejszy? Nie wiem, ważni są wszyscy ci, którzy piszą dobre kryminały.
1: No dobrze, to w takim razie, jeśli mówimy o dobrych kryminałach, to my się tutaj spotkaliśmy nieprzypadkowo, dlatego że 23 października do księgarni trafiła pańska najnowsza książka Na trwogę bije dzwon i jest to kryminał retro, tak bym to określił.
2: No jest to taki gatunek kryminalny, który w ramach czasowych dawnej rzeczywistości jest osadzony. W moim wypadku ten kryminał retro to jest kryminał, którego akcja rozgrywa się w 1938 roku, więc wpisuje się w to retro. Trudno dokładnie te granice retro wyznaczyć, ale myślę, że akurat w tym momencie jestem w takim samym środku tego pełnokrwistego retrokryminału.
1: No to teraz uwaga, bo zaczniemy sobie od takiego pytania, które może pana uderzyć podwójnie, czyli tak, w pana może uderzyć podwójnie, bo tak, raz, że wiem, że pisarze nie lubią tego pytania, ale również dziennikarze tych pytań, znaczy to jest takie pytanie laickie bardzo.
2: To już się powinienem zacząć bać, tak?
1: Tak, ale ja zaraz się wytłumaczę, dlaczego ja je zadaję, dlatego że, bo chciałem pana zapytać, o czym jest książka Na trwogę bije dzwon i teraz tak, dlaczego? Dlaczego ja o to zapytam? Dlatego, że lubię usłyszeć z ust autora, o czym jego książka jest, dlatego, że często jest tak, że to, co jest napisane na odwrocie, na czwartej stronie okładki, nie do końca współgra z tym, o czym ta książka jest faktycznie moim zdaniem jako czytelnika.
2: Proszę bardzo, nie ma sprawy. Książka Na trwogę bije dzwon to kryminał. To pełnokrwisty kryminał, bo jest w tym kryminale wszystko to, co być w nim powinno, czyli jest zbrodnia i jest kara, a oprócz tego jest śledztwo kryminalne, a to wszystko rozgrywa się w takich dekoracjach rzeczywistości międzywojennej. Tylko, że te dekoracje nie są do końca namalowane taką grubą szkicową kreską, ale są, wydaje mi się, że stają się nawet w pewnym momencie równoprawnym bohaterem tej opowieści, bo bardzo istotne jest to, żeby dla mnie przynajmniej, jako dla twórcy, żeby to, co się dzieje w tle, było uzupełnieniem akcji kryminalnej. Więc jeśli mamy pełnokrwistego bohatera i ten bohater rozwiązuje jakąś zagadkę kryminalną i ta zagadka rzucona jest właśnie na takie tło historyczne, dobrze oddane, a mam wrażenie i myślę, że tak mi się udało to zrobić, jest to dobrze narysowane tło historyczne, no to mamy definicję pełnokrwistego kryminału retro właśnie. Jest to kryminał, którego akcja rozgrywa się w 1938 roku, zaczyna się w 1938 roku, a kończy się w 1939. To bardzo istotny moment, dlatego że wtedy świat tego dwudziestolecia, polskiego dwudziestolecia międzywojennego zaczyna się zmieniać, zaczyna trzeszczeć w posadach. Zaczynamy się, my Polacy, czy w zasadzie nasi przodkowie, zaczynają czuć, że coś może się wydarzyć, że coś może nadejść całkiem niedługo, tyle że nie są przygotowani na tę apokalipsę, o której my już wiemy, że nastąpiła, są przygotowani na to, że jeśli coś się wydarzy, to będziemy silni, zwarci i gotowi. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna. Nie byliśmy ani zwarci, ani silni, ani gotowi. Nie byliśmy po prostu przygotowani do tego, co się wydarzyło. No i to jest ten świat właśnie, w którym rozgrywa się śledztwo kryminalne prowadzone przez mojego głównego bohatera Antoniego Fischera. W małej miejscowości pod Poznaniem dochodzi do przerażającej zbrodni. Ginie czteroosobowa rodzina kierownika szkoły. Nie wiadomo oczywiście, kto go zabił i dlaczego, i dlatego też z Poznania przyjeżdża oficer, szef grupy pościgowej, tak zwanej grupy pościgowej, Antoni Fischer, który musi zająć się tą sprawą, no i zaczyna odkrywać po kolei różne bardzo intrygujące aspekty tej zbrodni. Im głębiej wchodzimy w tkankę tej powieści, tym dowiadujemy się więcej na ten temat, ale nie tylko o tej rzeczywistości małomiasteczkowej czy wsi podpoznańskiej, ale dowiadujemy się też o tym, że pewne zależności polityczne mogą mieć w tej zbrodni swój udział, mogą być przyczyną, mogły doprowadzić do tej zbrodni. Odkrywamy to, im głębiej wchodzimy w tę materię, tym więcej się oczywiście, jak to w każdym kryminale, dowiadujemy i odkrywamy zupełnie rzeczy o których nie mieliśmy pojęcia na samym początku, więc nie jest to, nagle się okazuje, że nie jest to tylko i wyłącznie zbrodnia uwarunkowana kwestiami, jakby to powiedzieć, typowo kryminalnymi, ale coś więcej w tej zbrodni się dzieje i nie przypadkiem jest to właśnie ten 38 rok, rok, w którym w bardzo szybkim tempie zaczynamy zmierzać ku wojnie.
1: Powiedział pan o tym, że Na trwogę bije dzwon to jest pełnokrwisty kryminał z pełnokrwiście oddanym światem
2: przedstawionym. No tak, jak jest krew w kryminale, no to musi być pełnokrwisty.
1: Faktycznie,
2: oczywiście.
1: Nomen omen. Ja bym nawet poszedł dalej, że i mnie jako czytelnikowi chyba jeszcze większą przyjemność od dowiadywania się, kto zabił i dlaczego, sprawiała eksploracja właśnie tego świata przedstawionego, bo to są bardzo charakterystyczne, bardzo jest to charakterystyczny, taki przełomowy czas w historii Polski. O czym będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast ja bym chciał też tutaj zaznaczyć, że Na trwogę bije dzwon to jest pierwszy tom cyklu wojennego o nadkomisarzu Antonim Fischerze. I to nie jest bohater, który się po raz pierwszy pojawia w pańskiej twórczości, dlatego że Fischer był już bohaterem ośmiotomowego cyklu z akcją umiejscowioną wcześniej, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja tego cyklu nie czytałem i zastanawiałem się podczas i po lekturze, czy moja nieznajomość, czy w ogóle nieznajomość poprzednich losów Antoniego Fischera może w jakiś sposób odebrać przyjemność czytania tego nowego cyklu.
2: Absolutnie nie, bo starałem się, żeby książka, czy każda książka, którą piszę, jest, stanowi osobną całość, pełną całość i można przejść, czytając tę książkę, dowiedzieć się wszystkiego na temat tej rzeczywistości, w której ona się rozgrywa, niekoniecznie sięgając do poprzednich, ale będzie mi miło, jeśli czytelników zachęcę do tego, żeby też spróbowali dowiedzieć się, co dalej. Natomiast ta książka wprowadza w nową rzeczywistość, czyli w okres wojny. 38 rok to jest ten czas, kiedy zbliżamy się do wybuchu II wojny światowej. W 39 roku, kiedy książka się kończy, to moment, kiedy do Poznania, bo akcja książki rozgrywa się pod Poznaniem, ale i w Poznaniu, gdy do Poznania wkraczają wojska niemieckie. 10 września wchodzi armia niemiecka i mój główny bohater jest w Poznaniu, zostaje w Poznaniu, no i nie odpowiadał na pytanie, co dalej. Co dalej z moim bohaterem? Odpowiem na to pytanie w kolejnym tomie, który już planuję i zastanawiam się właśnie, jak te dalsze losy się jego potoczą, choć już pewną wiedzę na ten temat mam. Natomiast ta powieść jest takim pomostem łączącym ten czas przedwojenny, międzywojenny z tym, co wydarzy się za chwilę, czyli z wojennymi losami mojego głównego bohatera. Szkoda było mi zakończyć ten cykl ośmiotomowy właśnie urywając losy Antoniego Fischera, mojego policjanta, na 38 czy na 39 roku kończąc, dlatego postanowiłem, że spróbuję zabawić się troszeczkę formą kryminalną i wejść w okres wojny, okupacji i czasów tych bardzo niebezpiecznych, po to, żeby zobaczyć, jak w takiej rzeczywistości będzie sobie radził ten mój policjant, którego mam nadzieję w tym tomie, już, z którym już w tym tomie, czytając tę książkę Na trwogę bije dzwon, czytelnicy będą mogli się zaprzyjaźnić i dzięki temu będą z przyjemnością śledzić jego dalsze losy.
1: To, co teraz powiem, nie będzie specjalnie odkrywcze w kontekście tego, co już padło na antenie, natomiast to, co się rzuca w oczy w pierwszej kolejności podczas lektury powieści Na trwogę bije dzwon, to jest no takie wrażenie, że ten research musiał być potężny przed przystąpieniem do pisania, dlatego że dowiadujemy się mnóstwo różnych rzeczy związanych z ówczesnymi realiami historycznymi w kraju, ale również dostajemy mnóstwo informacji na temat topografii przedwojennego Poznania i podejrzewam, że osoby, które mieszkają w Poznaniu albo które stamtąd pochodzą, będą miały dodatkową atrakcję związaną z rozpoznawaniem tych swoich znajomych okolic i dowiadywaniem się, jak one wyglądały i jak wyglądało życie właśnie w tamtych okolicach kilkadziesiąt lat temu.
2: No tak, to jest taki bonus dla poznaniaków i dla tych wszystkich, którzy znają Poznań, bo dzięki temu mogą odkrywać zakątki Poznania, które gdzieś tam już zniknęły, po których nie ma śladu, bo przecież rzeczywiście trzeba było te ulice, miejsca, zaułki odtworzyć nieistniejące. Natomiast wiele osób czytających tę książkę i nie mających wiedzy na temat tego, jak wyglądał czy wygląda dzisiaj Poznań, mówią mi, że dzięki niej odkrywają rzeczywistość poznańską i rzeczywiście Poznań staje się dla nich miastem atrakcyjnym. Co więcej, przyjeżdżają też ludzie z innych części Polski i chodzą śladami Fischera, tworzą się wycieczki organizowane przez miejskich przewodników, ale też ludzie z książkami w ręku chodzą po mieście i odkrywają niektóre ciekawe, interesujące miejsca, więc to fajnie, że dzięki literaturze ludzie mogą odkryć coś ciekawego, odkryć coś nowego, a jeśli pan mówił o tym researchu, to rzeczywiście jest to przygotowanie do książki historycznej, to nie jest chwila, nie siada się do komputera i nie pisze się po prostu z głowy, tylko trzeba się solidnie przygotować i trzeba znaleźć odpowiednią dawkę informacji, które będą później wykorzystane w trakcie pisania. A ten research polega na tym, że gdy zaczynam pisać, gdy już wiem, kto zabił i dlaczego, czyli ta warstwa kryminalna już jest w mojej głowie, wtedy muszę usiąść i przeprowadzić moich bohaterów z jednego miejsca do drugiego. I tutaj doskonałym punktem wyjścia jest ta cała ikonografia, którą można znaleźć w internecie, ale też wiele takich zdjęć, które gdzieś tam sam posiadam, więc idę z nimi po ulicy i sprawdzam dom po domu, co w tym domu się znajdowało, gdzie można się było napić wódki, a gdzie można było zjeść golonkę, gdzie można było wejść i zagrać w ruletkę w kasynie, albo gdzie można było sobie obstalować garnitur, więc te rzeczy trzeba było znaleźć i to są rzeczywiście miejsca, które istniały w przedwojennym Poznaniu, te, które pojawiają się na kartach książki. Nie jest to trudne, ponieważ nie jest to trudny research i tu zdradzę taką tajemnicę, ponieważ gdy piszę, opowiadam o akcji, która dzieje się na jakiejś konkretnej ulicy, to sprawdzam sobie dom po domu, kto w tym domu mieszkał, co w tym domu się mieściło, a wszystko dzięki temu, że jestem szczęśliwym posiadaczem księgi teleadresowej miasta Poznania, przedwojennej księgi, i dzięki której wiem, kto mieszkał w którym mieszkaniu, kto, jak się nazywała stróżka, jak się nazywał stróż, i dzięki temu też do książki mojej trafiają prawdziwe nazwiska ludzi autentycznie mieszkających w tamtych czasach w Poznaniu.
1: Biorąc pod uwagę, że akcja powieści Na trwogę bije dzwon toczy się w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, to oczywiście pojawiają się również nawiązania do wydarzeń i do postaci historycznych i no, taką ciekawostką, którą można w pewnym momencie odnaleźć w tekście, to jest nawiązanie do powszechnej wystawy krajowej, która się odbyła w Poznaniu w 1929 roku, ale również na kartach powieści Na trwogę bije dzwon pojawia się postać historyczna, czyli prezydent Poznania Cyryl Ratajski, który no, pewną rolę tam odgrywa pod koniec tej opowieści. I teraz tak, muszę tutaj zaznaczyć, że moja wiedza historyczna nie jest jakaś bardzo pogłębiona. W związku z tym pozwolę sobie zapytać, czy może na przykład przeoczyłem jeszcze jakichś innych bohaterów historycznych, którzy nie tyle są wzmiankowani, ale którzy faktycznie się pojawiają?
2: Jest tam bardzo wielu bohaterów historycznych, dlatego że Cyryl Ratajski jest postacią powszechnie znaną. Prezydent Poznania przez lata pełniący tę funkcję, a po wybuchu wojny był pełnomocnikiem rządu londyńskiego na obszar generalnego gubernatorstwa, więc to jest postać historyczna i rzeczywiście ten człowiek wiele zrobił dla Poznania i dobrze, że się znalazł w tym momencie w książce, bo bez niego pewne sceny nie mogłyby zaistnieć. Więc to jest taka postać z grona tych dużych postaci historycznych, ale staram się, żeby moja książka czy moje powieści oddawały rzeczywistość jak najwierniej. I jeśli na przykład mamy do czynienia z niemiecką odnogą Raczyńskich, to rzeczywiście są to ludzie z krwi i kości, oni rzeczywiście tam istnieli. To są hrabiowie Raczyńscy, którzy mieli swój majątek w miejscowości Gajmały, to tam właśnie dochodzi do tej zbrodni i niedaleko Pęckowo. To są polska szlachta, która całkowicie się zniemczyła. Ci ludzie nawet nie mówili po polsku. No więc to są postaci jak najbardziej autentyczne. I one się tam w tej książce pojawiają. Ale co więcej, pojawiają się też policjanci. I policjanci z Szamotu to są ludzie z krwi i kości. To są ludzie, którzy rzeczywiście w tym czasie pełnili służbę w policji. Więc to fajnie, kiedy można odkryć konkretnych ludzi, konkretnych policjantów, konkretnych komendantów posterunku, bo oni są. Gdzieś w dokumentach można ich odnaleźć, ich imiona i nazwiska. I dzięki temu można ich w te ramy książki ułożyć. No ale dzięki księdze teleadresowej miasta Poznania mogę też z imieniem i nazwiskiem nazwać stróżkę, która pilnuje domu na Górnej Wildzie w Poznaniu. Więc to są postaci historyczne i staram się, żeby takich postaci było jak najwięcej. No bo dzięki temu ludzie, którzy nie przeszli, nie tak mocno zapisali się w historii jak Cyryl Ratajski, mogą się na kartach książki znaleźć i w jaki sposób stać się dzięki tej powieści postaciami historycznymi.
1: Przed rozpoczęciem audycji mówiłem, że książka Na trwogę bije dzwon to jest książka, do której zrobiłem chyba najwięcej notatek polegających na cytowaniu różnych fragmentów. Oczywiście, no, po coś, każdy cytat jest wypisany przeze mnie i teraz będzie pierwszy z tych licznych cytatów i za chwilę opowiem, o co chodzi, ale pewnie będzie to z niego wynikać, z tego właśnie cytatu. No i teraz można powiedzieć, że trochę się wcielę w Adama Cywkę, który w wersji audio właśnie książkę Na trwogę bije dzwon czyta. Holzhausen do Wielkopolski trafił po wojnie ze swojej rodzinnej Galicji, więc nic dziwnego w tym nie było, że podziwiał Piłsudskiego i jego rozpoczęty w Krakowie czyn legionowy. Wyróżniał się w ten sposób na tle miejscowych urzędników, którzy za marszałkiem nie przepadali. W Poznańskiem mało kto darzył go jakąś szczególną estymą, bo obwiniano go o nieudzielenie pomocy powstańcom wielkopolskim. Nic więc dziwnego, że portretów wąsatego komendanta było tu w biurach i urzędach jak na lekarstwo. I teraz tak, dlaczego ten cytat? Dlatego, że mnie jako osobie o niezbyt pogłębionej wiedzy historycznej nie zdawałem sobie sprawy z tego, że biorąc pod uwagę to, jak Rzeczpospolita była podzielona przez zaborców, jak wielkie były różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju w dwudziestoleciu międzywojennym i z tego fragmentu przekonałem się, może nawet nie, że się dowiedziałem, tylko po prostu uświadomił mi ten fragment oraz wiele innych fragmentów, że w Wielkopolsce za Józefem Piłsudskim tak niespecjalnie przepadano.
2: To jest prawda. Mhm. Tak rzeczywiście było. Tylko że te przesłanki, dla których za Piłsudskim nie przepadano, nie były do końca takie, jak tutaj wyjaśniam w tekście. Ja cytuję tutaj taki pogląd na temat tego, że Piłsudski powstaniu wielkopolskiemu nie pomógł. I to rzeczywiście mówiono o tym powszechnie, powstańcy mieli mu za złe, że nie przyjechał tutaj na koniu i nie pomógł powstańcom, nie zaatakował Niemców z drugiej strony. Tylko że gdyby spojrzeć obiektywnie, dzisiaj z perspektywy czasu, patrząc na to, co się wydarzyło w 1919 roku, czyli to powstanie wielkopolskie, które wybuchło w tym czasie 27 grudnia 1919 roku, byłoby niezbyt mądrym i rozsądnym posunięciem Piłsudskiego, gdyby rzeczywiście zebrał armię polską i ruszył na Poznań i na Wielkopolskę. Dlaczego? Dlatego, że było to, jakby nie patrząc, inne państwo. To było powstanie, które wybuchło w Niemczech, w Prusach. Poznań należał cały czas, Wielkopolska należała do Niemiec. W związku z tym państwo polskie, które powstawało, które jeszcze nie miało granic nawet, ale już miało rząd, już miało tworzącą się armię, nie mogło sobie pozwolić na otwarty konflikt z sąsiadem, z Niemcami, podczas gdy na wschodzie cały czas trwały walki. Trwały walki z bolszewikami, trwały walki z Ukraińcami, a i tutaj miał Piłsudski otwierać sobie kolejny front. No nie mógł tego zrobić, był wytrawnym politykiem i miał wiedzę, jak mogłoby się to skończyć. Mogłoby się to skończyć tragicznie dla odbudowującego się państwa polskiego. Staję po stronie Piłsudskiego w tym wypadku i jego racjonalnego podejścia do rzeczywistości, a nie bronię tego zdania utartego, które zapadło w pamięć powstańcom czy poznaniakom. On po prostu nie mógł sobie na to pozwolić, a twierdzenie, że nie pomógł powstaniu wielkopolskiemu, można w łatwy sposób, no może nie obalić, ale podważyć, ponieważ gdy wybuchło powstanie wielkopolskie, a wybuchło troszeczkę w sposób taki nieplanowany. Ono wybuchło dlatego, że były plany zbrojnego odbicia Wielkopolski, ale one miały być, wejść w życie dopiero za jakiś czas, gdy organizacja POW i organizacja Wielkopolski, Komitet Ludowy, który tam funkcjonował w Poznaniu, gdy okrzepną i dojdą do przekonania, że to już jest właściwy moment. Natomiast przyjechał do Poznania Paderewski. Paderewski przyjechał do Poznania i dwa dni po jego przyjeździe zaczęło się na ulicach potyczki. Niemcy występowali przeciwko Polakom, Polacy przeciwko Niemcom i zaczęły się no, takie walki, których nikt nie kontrolował. I nagle przedstawiciele Rady Ludowej, Naczelnej Rady Ludowej z Poznania zdali sobie sprawę, że w zasadzie powstanie już wybuchło. Tylko problem polegał na tym, że nie można było tego powstania opanować, ponieważ był pewien problem. Nie było polskich kadr oficerskich. Oczywiście w armii pruskiej byli doskonale przygotowani Polacy, doskonale przygotowani wojskowo, czyli szeregowcy, podoficerowie i byli podporucznicy i porucznicy, ale nie było żadnego kapitana, żadnego majora, bo na te wyższe szarże wojskowe w armii pruskiej się nie awansowało, więc nie było nikogo, kto mógłby ująć to powstanie w karby dowódcze i nagle się okazało, że jest taki ktoś w Poznaniu, jest niejaki pan Taczak, ten Taczak Poznaniak, który był u swojego brata w odwiedzinach, przyjechał tam przed powstaniem i w dniu, kiedy wybuchło powstanie, miał wyjechać z Poznania. Nagle ktoś do Naczelnej Rady Ludowej doniósł, że Taczak zmierza ku dworcowi kolejowemu i poproszono go, żeby przyszedł do hotelu Royal w centrum Poznania i zaproponowano mu, czy by nie chciał objąć dowództwa powstania. Zupełnie przypadkowy oficer, który pracował w sztabie generalnym w Warszawie. No i teraz co się dzieje? Taczak mówi, on nie może niczego zrobić bez rozkazu. No to panowie z Rady Ludowej, między innymi Korfanty, mówią, dobrze, to my zadzwonimy do Warszawy. Telefony działają, powstanie wybuchło, ale telefony działają, nie ma żadnego problemu. Dzwonią do Warszawy, do sztabu generalnego i w sztabie generalnym rozmowa wygląda tak, ze sztabem generalnym. Taczak się przedstawia, mówi, jest tutaj powstanie, jest problem, potrzebują dowódcy, nie mają wyższego oficera, więc ten człowiek, który odbiera w sztabie generalnym telefon, mówi, proszę poczekać, oddzwonimy do pana. Bo Taczak pyta, czy on może zostać tym, czy ktoś mu wyda taki rozkaz. I co się dzieje? Po 2 czy 3 godzinach telefon w hotelu Royal w Poznaniu dzwoni i Taczak dostaje następującą informację. Kapitan Taczak dostaje informację. Majorze Taczak, jest zgoda, zostaje pan dowódcą powstania w Wielkopolsce. Kto mógł wydać taką decyzję? Kto mógł wydać decyzję taką, żeby Taczak został dowódcą? No nie jakiś oficer ze sztabu generalnego, był tylko jeden człowiek, który taką decyzję mógł podjąć. To był Józef Piłsudski, szef wszystkich szefów w polskiej armii. No więc to już była realna pomoc, że on wyznaczył dowódcę. Ale co się dzieje dalej? Za miesiąc Taczak mówi, on może być dowódcą, ale tylko do czasu, aż przyjedzie na jego miejsce ktoś bardziej kompetentny, bo on jest sztabowcem, on się na prowadzeniu, na taktycznych sprawach nie zna tak dobrze jak ktoś, kto ma lepsze wykształcenie. I za miesiąc przyjeżdża do Poznania ze swoim sztabem były carski generał Dowbor Muśnicki, który obejmuje dyktaturę powstania, staje się dowódcą powstania, organizuje Wielkopolską Armię. Po kilku tygodniach zaczyna się pobór, armia się powiększa do prawie 100 tysięcy. Wszystko to robi generał Dowbor Muśnicki, ale kto mógł wydać decyzję o tym, że Dowbor Muśnicki ma zostać dyktatorem powstania, szefem powstania? Tylko jeden człowiek w tym czasie, Józef Piłsudski. I to była realna pomoc powstaniu. On tyle mógł zrobić, mógł wyznaczyć na dowódcę funkcję świetnych fachowców i tych fachowców dał Poznaniowi, dał Wielkopolsce i to oni spowodowali, ludzie, którzy namaszczeni przez Piłsudskiego, że to powstanie doprowadzone zostało do szczęśliwego i zwycięskiego końca.
1: Wspomniał pan o tym, że akcja Powieści nad trwogę bije dzwon, ona się toczy tak naprawdę w przededniu, można powiedzieć, wybuchu II wojny światowej i w związku z tym poszczególni bohaterowie, oni sobie zdają sprawę z tego, że to nie jest już kwestia tego, czy wielka wojna ponownie wybuchnie, tylko kiedy i ewentualnie jak ona się może potoczyć i w związku z tym, tutaj pojawia się kolejny cytat, to będzie tym razem wypowiedź majora Mikołajewskiego, czyli szefa poznańskiej placówki wywiadowczej w rozmowie z Antonim Fischerem. I brzmi ta rozmowa tak. Rodzinę wywieźć do Szwajcarii, bo to kraj jej neutralny. Podejrzewam, że Hitler w swojej żarłoczności nie rzuci się na ten górski kąsek. Jemu kraina bankierów będzie potrzebna, gdy Rzesza znajdzie się w międzynarodowej izolacji. A znajdzie się według ciebie? Zapytałem z lekkim niedowierzaniem. Przecież Niemcy mają wszędzie wokół sojuszników. Włochy Mussoliniego, Hiszpania Franco to Niemiec okna na świat. Nawet w sytuacji, jeśli by Francja dotrzymała swych zobowiązań i rzeczywiście wypowiedziała wojnę, a potem zablokowała Niemcy od strony morza i od zachodu. My jesteśmy na wschodzie jak korek od tej niemieckiej butelki, ale jesteśmy korkiem słabym i zmurszałym. Dlatego musimy myśleć perspektywicznie i wyciągać wnioski na temat naszej nieciekawej sytuacji. Bądźmy więc przygotowani na myśl, że korek się rozpadnie i Niemcy wejdą w głąb kraju. Podejrzewam, że przynajmniej do linii Wisły. A kto wie, czy nawet nie do Bugu. Tam się dopiero oprzemy, skrócimy linię frontu i wgryziemy się twardo w ziemię. Damy tym samym czas Francuzom na przegrupowanie sił i stworzenie klina, który wbije się w niemieckie plecy. No i z jednej strony mamy tutaj jakieś przewidywania co do tego, jak może wyglądać wojna w pierwszych dniach. Mamy też nadzieję na to, że przyjdzie odsiecz ze strony francuskiej.
2: No po to zawieraliśmy sojusze, żeby te sojusze były praktyczne, żeby były możliwe do zrealizowania. Więc wierzono w to, że rzeczywiście Francja przyjdzie do nas z pomocą, uderzy w Niemcy, jeśli rzeczywiście dojdzie do konfliktu, jeśli dojdzie do wojny. Bo opowieść ta książkowa zaczyna się w 1938 roku, a 1938 rok to jest ten moment, kiedy nic nie jest jeszcze pewne. My naprawdę, nasi przodkowie jeszcze nie mieli zielonego pojęcia o tym, co się za chwilę wydarzy. Jeszcze nikt nie traktował Hitlera jako bandytę. Na razie traktowano go jako europejskiego wichrzyciela i rozrabiacza. Ale podobną politykę takiego chuligana europejskiego prowadziła polska dyplomacja, bo przecież cóż myśmy robili w 1938 roku, gdy Niemcy zajmowali cały skrawek Czech, Sudetów, Sudetenland, odrywali od Czechosłowacji. My w tym czasie wykorzystywaliśmy to zamieszanie i składaliśmy Litwie, przestawiając prawie że pistolet do skroni, propozycje nie do odrzucenia. Czyli albo nawiążecie z nami stosunki dyplomatyczne, albo wejdziemy i zajmiemy Kowno i zajmiemy całą Litwę. Czyli zachowywaliśmy się podobnie jak Niemcy, strasząc kraj mniejszy od nas. Efekt był taki, że na szczęście dla nas do konfliktu nie doszło, bo Litwa postanowiła jednak pod przymusem nawiązać stosunki dyplomatyczne z Polską. Ale to był jeden moment. Następny moment, kiedy Niemcy zajmują Czechy, my wchodzimy do Zaolzia, czyli idziemy z Niemcami ręka w rękę. Za chwilę Niemcy proponują nam podpisanie paktu antykominternowskiego w zamian za drobne ustępstwa. No, nie przewidzieli tylko jednego, że tych drobnych ustępstw dla nas to będzie jednak tak nie oddanie całego jednego guzika od munduru, tylko oddanie całego płaszcza i jeszcze broni. Nie przewidzieli tej mentalności Polaków, że my na takie ustępstwa nie pójdziemy, a te ustępstwa miały polegać na tym, że oddamy im pas drogi eksterytorialnej pomiędzy Niemcami a Prusami Wschodnimi i jeszcze oddamy im Gdańsk. Na to się Polacy nie zgodzili. Ale to był ten moment, kiedy Niemcy widzieli nas jeszcze jako współpracowników i sojuszników. Wydawało im się, że może ważniejsze będzie dla nas to, co można by było wywalczyć na wschodzie wspólnie z nimi, czyli wejście do paktu antykominternowskiego i współdziałanie na granicy wschodniej i wykrojenie dla siebie części dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, jeśli uderzymy wspólnie na Związek Sowiecki. Odrzuciliśmy to, no i w tym momencie sytuacja całkowicie się zmieniła. To już była druga połowa 1938 roku, początek 1939. Wtedy już wszyscy zaczęli sobie zdawać sprawę, że coś za chwilę się wydarzy, że jednak do tego konfliktu z Niemcami dojdzie. Tylko nikomu nie wydawało się, że będzie to taki krwawy konflikt i taka rzeczywistość, bo ona się po prostu ludziom nie śniła. Po pierwszej wojnie światowej, po tej hekatombie pierwszej wojny światowej, nikt nie myślał, że kolejny konflikt może być równie krwawy, a albo i bardziej krwawy. Dlatego w 1939 roku można się było spokojnie zastanawiać, jak będzie wyglądała ta wojna między Polską a Niemcami. To, o czym mówią tutaj moi dwaj bohaterowie. Wycofamy się do linii Wisły, pewnie będziemy musieli oddać Poznańskie. No może oprzemy się na Bugu, ale nikt nie przypuszczał, że zostaniemy zaatakowani z drugiej strony. Nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, że Niemcy mogą się dogadać z Sowietami. Więc to jest ten okres takiej niepewności, niewiedzy, niedoszacowania przeciwnika. Nie wiedzieliśmy, jak się Niemcy zachowają, nie wiedzieliśmy, że zostaniemy ograni. Ograni jak niedoświadczony pokerzysta przez hochsztaplerów, którzy potrafią robić wszystko z kartami.
1: I właśnie to konfrontowanie tego, co bohaterowie na kartach książki Na trwogę bije dzwon mówią, bazując na stanie ówczesnej swojej wiedzy i swoich jakichś tam domysłów.
2: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Tak? Przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale to jest bardzo istotne, bo oni bazują właśnie to, co pan powiedział, na ówczesnym stanie wiedzy. My patrząc dzisiaj z perspektywy czasu możemy sobie mówić, przecież kto mógł wchodzić w jakieś układy z Hitlerem, dlaczego robili tak, a nie inaczej, bo patrzymy na rzeczywistość mając wiedzę dzisiejszą. Ale proszę wziąć pod uwagę, że w 1938 roku Hitler nie był zbrodniarzem. Hitler co prawda robił porządki, jak to oni określali, porządki z Żydami, tak? Zamykano im sklepy, pozbawiano ich praw, ale nikt nie przypuszczał, że dojdzie do Holokaustu. To było niewyobrażalne, to było nie do pomyślenia. Przecież w cywilizowanej Europie nie morduje się ludzi tylko dlatego, że są innej narodowości. A Hitler potrafił to zrobić. Więc patrzymy na rzeczywistość z innej troszeczkę perspektywy. Ja starałem się pokazać to spojrzenie na ten świat otaczający moich bohaterów z perspektywy ich rzeczywistości. Oni widzieli ten świat zupełnie inaczej i nie przypuszczali, że może dojść do tego, co wydarzy się za chwilę.
1: I właśnie to porównywanie tego ówczesnego punktu widzenia z naszą obecną wiedzą jest bardzo ciekawym, po pierwsze takim eksperymentem poznawczym, a po drugie jest wartością dodaną, dlatego że można sobie skonfrontować to, co wówczas mogli myśleć mieszkańcy, w tym wypadku Wielkopolski, na temat przebiegu II wojny światowej i na temat jakichś właśnie możliwych scenariuszy. Niezłym gościem Rock Radia był Ryszard Ćwirlej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również. Do zobaczenia w takim razie.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.